0: Ekstraklasie rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Otworzy go mecze Radomiaka z Wieczystą Kraków. Piątkowy wieczór to z kolei starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Nowy sezon to także zmiany związane z technologią. Sędziowie nie będą już musieli korzystać z wozów VAR. Powstało centrum systemu wideoweryfikacji. Centrum VAR będzie teraz działać w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Patryk Serwański porozmawiał o tym z sekretarzem generalnym związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem.
1: Panie prezesie, przede wszystkim koszty. Jesteśmy w nowym centrum VAR. Wszystko tutaj pachnie jeszcze nowością. Ile kosztowało to miejsce?
2: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku, tak? No bo tutaj mamy metraż, który moglibyśmy skomercjalizować. My to zostawiliśmy docelowo i taki był plan od początku, żeby to centrum VAR tutaj właśnie powstało. No wiadomo, spora część tych kosztów to są wydatki na technologię. To zapłacić trzeba. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. No my trochę, można powiedzieć, tak parafrazując, z tej Polski drewnianej staliśmy się taką Polską murowaną. To rzeczywiście robi wrażenie. Ja pamiętam 2-3 tygodnie temu mieliśmy tu przedstawicieli prezesów klubów pierwszoligowych, potem drugoligowych. Rzeczywiście wchodząc tutaj, no to przenosimy się w trochę inny świat. To już nie jest to małe pomieszczenie na stadionie, gdzie sędzia postawił ten monitor, komputer i tam już niewiele miejsca zostawało. Tutaj są te warunki godne i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się przełoży na to, że tych kontrowersyjnych decyzji już nie będziemy mieli albo będziemy mieli niewielki procent.
1: To, co myślę, jest ciekawe, koszty operacyjne, na pewno logistyka się zmienia, bo nie trzeba jeździć tymi wozami VAR na poszczególne mecze, ale jak patrzymy na koszty operacyjne tego centrum VAR w kontekście tego, ile kosztowało utrzymanie wozów przed sezon, to koszty są bardzo podobne.
2: Nie powiem więcej. Globalnie to centrum VAR będzie kosztowało więcej niż obsługa poprzez wozy. No wiadomo, tu trzeba zapłacić za tą technologię. To są te licencje na naprawdę grube setki tysięcy euro, ale coś za coś. Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. A poza tym no, mamy jeszcze jedną rzecz. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwajzorem. On będzie odpowiedzialny za to, żeby w razie co wspomóc w trudnej sytuacji swoim doświadczeniem dać temu młodszemu sędziemu, młodszemu koledze wykładnie, jak zrobić daną sytuację, żeby to rozstrzygnięcie na końcu było dobre.
1: Jak tutaj to wpłynie na koszty dla sędziów, jeśli chodzi o ich wynagrodzenie? Bo na przykład teraz sędzia ma oczywiście jakąś tam zapewnione pieniądze, plus na przykład na te koszty delegacji i tak dalej. Tutaj ta delegacja się troszeczkę zmienia. Czy to jakoś wpłynie? Będą jakieś inaczej rozliczane te kwestie pomiędzy PZPN-em a arbitrami?
2: Nie. Tutaj się nic nie zmieni, bo sędziowie od kilku lat już mają stałą opłatę za pełnienie funkcji bądź sędziego VAR i tutaj to jest bodajże 2000 zł za pełnienie funkcji VAR-a i to się nie zmieni.
1: Będzie tak, że dany sędzia będzie miał jak duże obciążenie w trakcie jednej kolejki, jednego weekendu? Jeden mecz dziennie na przykład może wtedy, czy więcej tych meczów nawet jako sędzia VAR zostać wykorzystany? Czy jaki jest plan?
2: To już będzie techniczna sprawa tych, którzy będą zarządzali tą grupą. No ja zakładam, że jest szansa na to, żeby sędzia przyjeżdżając do Warszawy poprowadził jako sędzia VAR jeden mecz w sobotę, jeden w niedzielę, ale to już są techniczne rzeczy i myślę, że tutaj kolegium sędziów zupełnie spokojnie stworzy taki system, który będzie po pierwsze najbardziej ekonomiczny, po drugie najbardziej wydolny z punktu widzenia tych rozstrzygnięć wojskowych.
3: Panie prezesie, trzeba przyznać, że...
1: Sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski, proszę powiedzieć, jak ważna jest ta zmiana z punktu widzenia PZPN-u, bo to jest zmiana, to nowe centrum VAR, która dotyczy tak naprawdę backstage'u. Dla kibica niewiele się zmieni, ale jeśli chodzi o logistykę, o kwestie technologii, to jest kolosalna zmiana.
4: No tak, no przede wszystkim trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to w meczach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsługiwać obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to dobrze poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Jest w lidze hiszpańskiej, w lidze włoskiej, jest w Mistrzostwach Świata, jest w Mistrzostwach Europy, jest w Lidze Mistrzów, więc to też na pewno duża zmiana jakościowa. No na pewno ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy, no bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie warowe z wozu, nie jest to już w tym, powiedzmy, aktualnej sytuacji coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane. Jednak największe ligi, największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie.
1: Zastanawiam się jeszcze, bo z drugiej strony sędziowie, którzy byli blisko takiego meczu, mogli poczuć trochę tą atmosferę, zanim już zajęli się tym warowaniem, tak to ujmę. Tutaj będą daleko od tego wydarzenia. To może nieść też pewną swobodę, ułatwienie podejmowania decyzji. Z drugiej strony no nie są włączeni w tę atmosferę wydarzenia. To jest w ogóle jakiś problem, czy akurat w przypadku VAR to nie jest kluczowe?
4: Wydaje mi się, że nie jest to kluczowe, a tak naprawdę mówię, tych rozmów z nimi mieliśmy wiele i wydaje mi się, że pewnego rodzaju wyciszenie, które jednak z takiego miejsca jak to można uzyskać, jest bardzo istotne, bo to jednak praca, która powinna przebiegać w dużym skupieniu, bez pewnie tego dopływu sygnału takiego z zewnątrz, więc ta atmosfera meczu, ona raczej nie pomagała. Nie wiem, czy przeszkadzała, takich sygnałów też nie mieliśmy, ale wydaje mi się, że jednak taka prywatność pewnego rodzaju, że jest się po prostu tylko dedykowanym dla meczu i ten sygnał kibicowski, czy jakiejś atmosfery meczowej nie dochodzi do sędziów VAR, wydaje mi się, że to jest akurat dobre.
1: Ważne pytanie, koniec sezonu to zawsze multiliga, wszystkie mecze o jednej porze, tutaj mamy 5 przygotowanych stanowisk tej pracy VAR, jak będzie rozwiązana ta ostatnia kolejka? No dużo jeszcze czasu, ale pewnie pomysł jest.
4: Tak, no zdecydowanie, oczywiście nie rezygnujemy z tych wozów VAR, które do tej pory Polski Związek Piłki Nożnej posiadał. Będziemy je wykorzystywać w takim, powiedzmy, codziennej pracy do różnego rodzaju szkoleń, do innych naszych rozgrywek, do Pucharu Polski, bo pamiętajmy, że przecież nie wszystkie mecze Pucharu Polski, we wszystkich meczach Pucharu Polski zawsze uczestniczą drużyny ekstraklasy, więc te wozy VAR będą wykorzystywane również na meczach Pucharu Polski i również na multilidze, czyli w tej ostatniej kolejce 5 spotkań obsłużonych tutaj z Centrum VAR z Bitwy Warszawskiej z Warszawy i 4 na miejscu przez wozy VAR. Pamiętajmy o stronie technicznej, o stronie takiej trochę komfortowej i wygodowej, tak? No tutaj jest pokój i tego miejsca jest tak zdecydowanie więcej niż w samym wozie. Ale o stronie technicznej wygląda to po prostu tak, że sędziowie dostają ten sam obraz z kamer, który dostawali w wozie VAR, czyli to, co widzi kibic przed telewizorem, czy to, co widzimy w studio telewizyjnym. Sędziowie mogą również zweryfikować na swoich monitorach tutaj w Centrum VAR i odbyło się to tak samo, dokładnie tak samo jak z wozu VAR.
0: Z sekretarzem Związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Kłaniam się, zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrzucenie w środę niewybuchu do kosza na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Atak nożownika w Nowym Jorku. Dwie osoby są ranne. W każdym powiecie będzie kolej. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Posłuchajcie, gdzie w Polsce brakuje pociągów. Mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze, został wczoraj zatrzymany. Jakie zarzuty grożą mężczyźnie? O tym nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W faktach teraz doniesienia zza oceanu. Dwóch mężczyzn zostało rannych w ataku nożownika w pobliżu Central Parku w Nowym Jorku. 51-letni sprawca został zatrzymany. Służby badają możliwy motyw nienawiści. Jedna z ofiar jest pochodzenia azjatyckiego, druga jest Żydem. Śledczy sprawdzają też, czy w ataku role mogły odegrać problemy psychiczne. Ranni trafili do szpitala, a ich stan jest stabilny. Nie ma informacji, by napastnik znał swoje ofiary.
1: Fakty i ludzie.
2: Do Warszawy przyjechali wczoraj przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
4: Zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
5: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
4: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
2: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że w każdym polskim powiecie będzie kolej. Białe plamy widoczne są m.in. w północno-wschodniej Polsce. O powrót pociągów walczy m.in. powiat węgorzewski na Mazurach.
6: Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia też mieszkańców Węgorzewa, Kętrzyna, ogólnie terenów przygranicznych, jest to niezwykle ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście wykluczenia komunikacyjnego. Nie możemy oczywiście pominąć aspektu wojskowego. Mamy największe brygady artylerii w Polsce. I przemieszczanie się dużej ilości sprzętu wojskowego wymaga dobrej infrastruktury drogowej, ale również kolejowej.
2: Mówił wicestarosta powiatu węgorzewskiego Robert Nowacki.
1: Fakty ze świata medycyny.
2: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. Tak mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I dodaje, że wykryty rak prostaty nie oznacza wyroku.
7: Znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
1: powolny,
7: do narządy...
1: Powolny, to znaczy jaki czas ma pacjent?
7: Od postaci,
1: miesiąc, rok?
7: Od postaci mikroskopowej wypadkowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi czy trzeci, dawniej określany w skali Gleasona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy. Kogo leczymy aktywnie, kogo operujemy? Operujemy tych, u których problem jest klinicznie istotny i może wywrzeć wpływ na długość, i może wywrzeć wpływ na jakość życia. Czyli to, co ustaliliśmy, pani redaktor, że z nowotworem prostaty w chwili obecnej, znając coraz lepiej jego biologię, możemy porozmawiać, wydaje się, że to stanowi o sensie postępowania we współczesnej urologii.
8: To brzmi optymistycznie, ale oczywiście nie możemy tutaj czekać na pewno.
7: Absolutnie.
8: Tak jak pan powiedział, trzeba być pod opieką urologa.
7: Absolutnie tak. Na raka gruczołu krokowego można umrzeć, ale kto umiera na raka prostaty? Umiera ten, u którego choroba jest zaawansowana miejscowo w momencie rozpoznania i lub w toku progresji lub w momencie rozpoznania ma charakter przerzutowy. Czy jest szansa uniknąć takiego stanu rzeczy, no albo właśnie Przynajmniej opóźnić taki proces? Jest. Trzeba serwisować własny organizm, podobnie jak serwisujemy własny samochód. My nie jesteśmy w stanie uniknąć wielu rzeczy, między innymi chorób o potencjale onkologicznym w zakresie gruczołu krokowego, bo największym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka prostaty jest wiek. Innymi słowy, wystąpi on u przeważającej większości mężczyzn po 80 roku życia. Ale uwaga, mając możliwość serwisowania własnego organizmu, zaczynając od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a kończąc na urologu, możemy problem wykryć w takim stanie, który umożliwi albo aktywny nadzór, albo konieczność leczenia na etapie ograniczenia do narządu z zastosowaniem mało inwazyjnych i mało okaleczających sposobów postępowania i, uwaga, z intencją całkowitego wyleczenia.
8: Powiedział pan profesor też coś takiego, że czasami ten wynik PSA wcale może nie wskazywać, nawet wysoki, że jest coś nie tak, ale zdarza się, że jest tam nowotwór, tak? Że są te komórki nowotworowe, złośliwe.
7: Tak.
8: No właśnie, to co zrobić? Mamy ten wynik dobry, no to wiadomo, że ja nie pójdę do lekarza na kolejne badania, no bo...
7: No właśnie, rzecz jest z tym, żebyśmy w audycji takiej jak ta pokazali, że PSA nie jest markerem nowotworowym. Czy są markery nowotworowe
8: badanie
7: w człowieku? Tak.
8: Mm-hmm.
7: No są. Dotyczą one gonad u obu płci, dotyczą przewodu pokarmowego u obu płci. Natomiast PSA, będąc markerem specyficznym, swoistym dla prostaty, dla gruczołu krokowego, nie jest markerem swoistym dla raka gruczołu krokowego. Dlatego zmiany w jego wartości albo wartość mieszcząca się w granicy normy laboratoryjnej ustalonej przez laboratorium nie oznaczają odpowiednio, że rak istnieje lub raka nie ma.
8: Oczywiście ta sztuczna inteligencja tu opanowuje, prawda, cały świat. Czy również urologię?
7: Absolutnie tak.
8: Ale w jaki sposób? Ona pomaga lekarzom, czy ona przeszkadza?
7: Na razie pomaga. Na razie pomaga. Natomiast chwilą, kiedy sztuczna inteligencja będzie podejmować decyzję za urologa i podejmie się operacji pacjentów urologicznych, to tak jak w filmie Terminator 2, może to oznaczać zagrożenie dla egzystencji ludzkiej rasy. Mówię to oczywiście żartem. Natomiast oczywiście sztuczna inteligencja w dziedzinie urologii opiera się na funkcjonowaniu pewnego algorytmu wspomagającego zarówno pracę lekarza urologa w zakresie diagnostyki, w zakresie operacji i oszczędzania pewnych ważnych struktur. Głównie mowa tutaj o pęczkach nerwowo-naczyniowych i zwieraczu cewki moczowej podczas radykalnej robotycznej prostatektomii, możliwością nakładania obrazu, możliwością pewnej sugestii i oceny ryzyka ewentualnej ekspansji pozanarządowej choroby. Wreszcie wspomaga przy podjęciu decyzji diagnostycznych. Natomiast wydaje mi się, że pełna kontrola intelektualna i pełna kontrola manualna przy leczeniu chirurgicznym na etapie współczesnej medycyny uniwersyteckiej w tej części Europy wskazuje, że musimy jej postawić pewne ograniczenia, a nie sami ograniczać się, wysługując się sztuczną inteligencją.
8: A jakie są spostrzeżenia pana profesora, jeśli chodzi o pacjentów? Tych pacjentów przybywa, oni są bardziej świadomi, wiedzą już, że powinni się badać. Jak to wygląda w tej chwili?
7: Muszę powiedzieć z dumą i satysfakcją, że ilość pacjentów urologicznych wzrasta, dlatego że wzrasta średnia wieku naszej populacji, i męskiej, i żeńskiej.
8: Ale czy oni się sami zgłaszają?
7: Właśnie to też świadczy o sposobie wyedukowania, nie zawsze idącego w dobrą stronę, ale jednak o wiele lepszego niż to jeszcze było z końcem ubiegłego stulecia. Satysfakcjonującej sytuacji, w której uzyskamy status, jeśli zadbam, to wygram, albo mój los w moich rękach, gdzie każdy z nas będzie zadowolony z tego, że ma przeglądnięty ten organizm, chyba nie osiągniemy nigdy. Ale z satysfakcją stwierdzam, że zarówno poziom kultury sanitarnej, wyedukowanie naszego społeczeństwa, jak i zrozumienie problemu urologii i tego, o co idzie, tak zarówno z gruczołem krokowym, jak i z pęcherzem moczowym, z ryzykiem wystąpienia pewnych niepokojących objawów, które powinny zmusić do bezwzględnej konsultacji urologicznej, więc tu jest coraz lepiej.
2: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z Ewą Kwaśny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I na ten dzień czekaliśmy. W piątek to pierwsza kawa z RMF FM zupełnie...
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Nie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
5: What you said, just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Która ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Amerykańskie wojsko prowadzi 13. z rzędu noc uderzeń na Iran. Fakty zaczniemy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Mamy też dla Was weekendową propozycję z Lublina. Tam rozpoczął się festiwal cyrkowców. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na cele wojskowe w Iranie, poinformowało o tym dowództwo.

0: Centralne USA. To 13. noc z rzędu uderzeń mających ograniczyć możliwości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i ochronić żeglugę w cieśninie Ormuz. Według New York Times Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co może oznaczać dalszą eskalację konfliktu. Irańskie media informowały o eksplozjach m.in. na wyspie Keshm. Jak informowaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważa potężny atak na Iran. Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu, powiedział amerykański przywódca, oceniając, że Teheran nie jest jeszcze gotowy na porozumienie. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w regionie Madrytu oraz prowincji Avila w związku z rozległymi pożarami lasów. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, a tysiące mieszkańców otrzymały nakaz pozostania w domach. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury i wysuszenie terenu. Według europejskiego systemu EFFIS w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tysięcy hektarów lasu. Związek Zawodowy Maszynistów spotka się z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna-Zdrój - Wierchol-Ma w Wielkopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
2: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
1: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej-Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Fakty z przymrużeniem oka.
0: Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Wczoraj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
4: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
5: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie? Wysoko?
6: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
5: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
4: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
5: Skąd jesteście?
7: Spod Warszawy.
5: Przyjeżdżacie na festiwal?
7: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
8: Pierwszy raz na karnawale.
5: Co przyciągnęło?
8: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
5: Warto?
8: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
0: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. Za rajdowymi załogami długi dzień. W ramach przygotowań do 82. rajdu Polski wszyscy wzięli udział w tak zwanym zapoznaniem się z trasą. Załogi przejeżdżają dwukrotnie odcinki specjalne zgodnie z przepisami. W tym czasie oceniają trudność trasy i poszczególne zakręty. Wszystkie uwagi trafiają do opisu trasy, który później piloci będą dyktować kierowcom. Z naszymi czołowymi rajdowcami Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański.
9: Jakub Matulka, jesteśmy po zapoznaniu z trasą 82. Rajdu Polski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jakieś wnioski? Coś cię zaskoczyło? Coś cię zdziwiło? Przypomnę tylko naszym słuchaczom, ty jesteś, pochodzisz ze Śląska, więc teoretycznie nie powinno cię nic zaskoczyć.
10: Zawsze są jakieś zmiany. Zmiany oczywiście w warunkach na drodze. W pewnych miejscach jest trochę więcej zabrudzeń. W innych miejscach jest bardziej czysto niż w poprzednich latach. Oczywiście są też jakieś nowe partie w nowych konfiguracjach. Na przykład mina Jesienica jest od połowy w drugą stronę niż zwykle, także też w tą stronę. Tutaj lokalni kierowcy i polscy kierowcy będą jechali tą partię pierwszy raz. Także zmiany, ale czy zaskoczenia? Wydaje mi się, że nie. Dobrze nam to zapoznanie poszło. Wszystko, co potrzebne, wiemy do szybkiej jazdy. Oczywiście będą jeszcze jakieś sprawdzania, poprawki potencjalne z wideo, ale wygląda to dobrze.
9: Zastanawiam się, bo dzisiaj taka zmienna pogoda, często padający deszcz, jutro ma być lepiej, ale czy to jednak trochę powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno te prognozy się sprawdzą? Bo umówmy się, z deszczem, a bez deszczu w rajdzie to są zupełnie dwa różne światy.
10: Oczywiście, tak. Ja patrzę na te prognozy ostatnio i też jak wyglądają tutaj u nas na Śląsku. Śląsku i tak jak mówisz, czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada, czasami na odwrót i no tak, na razie ta prognoza wygląda dobrze, ale myślę, że im bliżej rajdu, tym będziemy więcej wiedzieć. No, patrząc na to, jakie warunki teraz panują na przykład na odcinku kwalifikacyjnym, nie wyobrażam sobie, żeby był całkowicie suchy jutro.
9: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło, nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku. To dla ciebie jest duża zmiana? To powinno być, nie wiem, łatwiej, jeżeli można użyć takiego słowa? Cieszysz się z takiej zmiany? Czy te szutry były dla ciebie też czymś takim, co cię pociągało i co cię cieszyło?
10: Bardzo lubię jeździć na szutrze i uważam, że rajd w Mikołajkach był świetny. Te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że no, był tam już rajd przez ponad 20 lat. Tak, no może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no bardzo się cieszę, że Rajd Polski przyszedł na Śląsk, na asfalty, na których no nie ma co ukrywać. Czujemy się trochę lepiej, tego doświadczenia mamy więcej i myślę, że możemy walczyć o wyższe pozycje. Organizatorzy tutaj robią świetną robotę, możliwości są bardzo duże, także zobaczymy. No myślę, że apetyt jest na rundę WRC.
9: Czy u siebie masz też jakieś większe oczekiwania wobec samego siebie? Jakoś budujesz to w inny sposób? No skoro przyjaciele, rodzina właściwie mogą wyjść z domu i po, nie wiem, pół godziny jazdy być i obserwować cię, nie muszą jechać, nie wiem, przez całą Polskę albo przez pół Europy. Czy ty w związku z tym czujesz się trochę inaczej, czy podchodzisz do tego na spokojnie i nie budujesz sobie jakiejś presji, że rajd jest na Śląsku? Bo przypomnę, masz tutaj świetne wspomnienia, chociażby zdobywałeś tutaj tytuł mistrza Polski na rajdzie Śląska.
10: Tak, wspomnienia mam bardzo dobre i na pewno czuję to wsparcie właśnie, że tych znajomych jest dużo, mają blisko, żeby po prostu nas oglądać. Też dojazdówki, ja dokładnie wiem, gdzie jestem, jakby tymi terenami, no często po prostu jeżdżę samochodem. Czy większe oczekiwania? Jasne, że tak. Znam te trasy, wiem, jak szybko po nich jechać, ale też wiem, że konkurencja będzie bardzo, bardzo duża, także ciężko się na coś nastawiać i ja też nie lubię się tak nastawiać. Ja po prostu nastawiam się na dobrą rywalizację i na próbę pokonania tych odcinków jak najszybciej potrafimy.
9: Czy to jest łatwe przyznać przed samym sobą, tak jak teraz przyznałeś to w tej rozmowie, że tak, że mam większe oczekiwania, że nie budujesz takiej narracji, nie, to zwykły rajd, tutaj nie mam żadnych większych oczekiwań. Czy łatwo jest samemu sobie to powiedzieć i też innym to komunikować? Tak, tu bym chciał czegoś więcej, bo to jest region, na którym mi zależy. Czy tego trzeba się jakoś było nauczyć, czy jesteś po prostu na tyle świadomym sportowcem, że umiesz o tym mówić?
10: Trudne pytanie. Tak, no ja ze sportem jestem związany od małego. Jakby mówię wprost, jak jest i nie boję się tak powiedzieć. Oczywiście na trasach za granicą zdobywamy to doświadczenie, poznajemy te rajdy, poznajemy odcinki, uczymy się, jak tam szybko pojechać. Tutaj to doświadczenie już mamy, także tak. Oczekiwałbym od siebie dobrej jazdy.
9: A razem ze mną Mikołaj Marczyk, który ma już ze sobą zapoznanie z trasą 82. Rajdu Polski.
11: Dzień dobry, cześć.
9: Znowu nam zaczęło padać. Taki dzień dzisiaj, który powoduje, że no pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozy i jesteś spokojny, bo prognozy mówią, że będzie szło ku lepszemu.
11: Tak, to prawda. Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki. Więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady związane z burzami. Potem bardzo szybko przesychały. No, też jest lato, w ostatnich tygodniach było bardzo ciepło i dość szybko ta droga zaczynała być sucha. No, dla nas z perspektywy załóg rajdowych ważniejsza jest właśnie ta przyczepność niż to, jaka ta aura dokładnie jest. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Niedziela może z jakąś małą szansą na delikatny opad. Natomiast z perspektywy kibiców myślę, że tym bardziej zapraszamy wszystkich serdecznie w okolice Katowic, Chorzowa i na południe Śląska, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
9: Zastanawiam się, któryś z tych dni charakterystyką bardziej ci odpowiada, tak początkowo, któryś wydaje się może nieco bardziej skomplikowany, czy to jednak trzeba analizować poszczególne odcinki, a nie całe rajdowe dni?
11: No, z perspektywy doświadczeń z rajdem Śląska, 2 lata temu mieliśmy ten rajd jako rundę Mistrzostwa Europy, to ważna jest sobota i początek rajdu, czyli to dobre wejście we właściwe tempo, czyli postawiłbym troszkę na odcinki Jastrzębie-Zdrój, Ochaby, Jasienica, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze do rajdu, bo to w pewien sposób układa stawkę. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u, który mamy i to by z pewnością było ważne do tego, żeby zawalczyć o dobry wynik. W 2024 drugiego dnia, w szczególności po południu, były ulewne deszcze, co zaczęło zmieniać dość mocno tą stawkę i rywalizację. Jeżeli pogoda będzie stabilna, to tym bardziej te odcinki będą są na tyle wyścigowe, że te czasy będą zbliżone, więc od razu trzeba będzie walczyć o każdą sekundę, dwie, trzy na każdym odcinku, żeby spróbować wytworzyć jakąś przewagę, bądź być w tej grupie najszybszych zawodników.
9: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, żeby przypomnieć kibicom, że ty możesz stawać na podium, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały. No to raz to była kwestia jakiegoś trochę nieszczęścia, raz kwestia tego, że rywale mocni, no różne są te sytuacje, ale generalnie masz w sobie takie poczucie, takiego pazura przed tym rajdem Śląska? Rajdem Polski.
11: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop, bo prędzej czy później gdzieś te zmienne asfalty mogą zaskoczyć, więc trzeba tutaj zachować trochę takiego ducha rajdowego w kontekście pewnego rodzaju przewidywania tego, że te kamyczki z tych dziurawych dróg potrafią się sypać, droga się zmienia między zawodnikami i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy z rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku. No i skupiam się na wykonaniu, skupiam się na zapoznaniu. Myślę, że strategia była taka, żeby po rajdzie we Włoszech odpocząć. Uważamy, że nie brakuje tutaj prędkości pod kątem techniki jazdy, natomiast chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko no, pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
0: Z Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 12 minut po 4:00, tu nasz wakacyjny program.
13: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na RMF on.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i mieszasz się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Kiewicz, a to wydanie rozpoczniemy od informacji dla kierowców.
2: Tak jest, zapraszam. 3 osoby są ranne po wypadku na A4 w Podkarpackiem. Na początek ważne informacje dla kierowców. Stany Zjednoczone tej nocy ponownie zaatakowały Iran. To była 13. noc ostrzałów. Co dalej w sporze Prawa i Sprawiedliwości? O północy minął czas dla członków partii na określenie swojej lojalności wobec ugrupowania. Ostrzegamy kierowców jadących A4 w Podkarpackiem na odcinku między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawada. Bus wypadł z jezdni. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków. Celem nalotów były m.in. irańskie centra dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne oraz obiekty marynarki wojennej. Według CENTCOM działania mają ograniczyć zagrożenia dla statków.

0: statków handlowych w cieśninie Ormus. Irańskie media informowały o eksplozjach na południu kraju. Tymczasem według New York Times Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co wskazuje, że zakończenie konfliktu nadal nie jest bliskie. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach. 5 godzin temu minął czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
2: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. A ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
1: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński? Tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
0: Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach protestowali wczoraj rano przed Urzędem Miejskim. Domagali się podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Jak podkreślali, ich postulaty dotyczą przede wszystkim poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.
3: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach z frazesami na ustach, że będzie dobrze.
4: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
5: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
6: Tak, musi być desperacja, niestety.
5: To w spółce źle się dzieje?
7: Wie pan co, źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
0: W Mysłowicach był Marcin Buczek.
8: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę. Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Levin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
0: I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6. Na nie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Cztery minuty po 5:00, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak z wami. Budzimy.
11: Słuchacie RMF Hot News.

kochasz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wyryński.
2: Witamy i zapraszamy. Dzień dobry. Groźny wypadek na podkarpackiej autostradzie A4.
3: Między Dębicą a Sędziszowem Małopolskim 3 osoby zostały ranne.
2: Co dalej ze Stowarzyszeniem Morawieckiego Rozwój Plus?
3: O północy minął termin złożenia oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii.
2: Wczorajsze ponad 3-godzinne rozmowy prezesa Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyły się bez porozumienia.
3: Na Bliskim Wschodzie kolejna niespokojna noc.
2: Amerykanie atakowali cele w Iranie.
3: O poranku ostrzegamy kierowców. 3 osoby zostały ranne w wypadku na podkarpackim odcinku autostrady A4.
2: Jak informowaliśmy już w faktach, bus zjechał z jezdni na wysokości Zawady między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski.
3: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa.
2: O północy minął termin na złożenie oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii. Zgodnie z decyzją kierownictwa ugrupowania, politycy, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z wykluczeniem z partii.
3: Wczoraj przez ponad 3 godziny politycy tej partii rozmawiali w jej siedzibie przy Nowogrodzkiej, relacjonuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Najpierw Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim i zaproponował mu zamiast likwidacji zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do wyborów parlamentarnych. Morawiecki tę propozycję odrzucił.
5: Wiele wskazuje na to, że są tam na pewno ludzie, którzy już po prostu chcą rozłamać. I apelujemy o to, aby tak się nie wydarzyło.
4: Ocenia wiceszef PiS Patryk Jaki. Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na platformie X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do wyborów oznacza w praktyce jego likwidację. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego mamy poznać dziś w samo południe.

0: która skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie ochrony immunitetowej.
1: Chodzi o posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia, których immunitety były uchylone już wcześniej.
0: Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym.
1: Tomku, czego dotyczą te wnioski?
2: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty dotyczące działania jego firmy szkoleniowej, która kilka lat temu nielegalnie zarobiła ponad 100 tysięcy złotych. Kryją się za tym trzy podejrzenia.
3: Możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mając znaczenie prawne, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
2: Relacjonowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Drugi wniosek dotyczy Michała Wosia, który wprawdzie zrzekł się immunitetu, ale uniemożliwia postawienie mu zarzutów, nie stawiając się już czterokrotnie na wezwania prokuratora.
3: Prokurator uznał, że taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu.
2: Stąd skierowanie do Sejmu wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia do prokuratury.
0: Pracownicy Zakładu Oczyszczenia Miasta manifestowali wczoraj w Mysłowicach.
1: Domagali się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
0: Pikietę zorganizowano przed Urzędem Miejskim, a przedstawicielom władz wręczono petycję.
4: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
5: Będziemy wnosić jutro, albo jeszcze dzisiaj będzie złożone pismo do PIP-u o przeprowadzenie rzetelnej kontroli pod każdym kątem, to znaczy o umowy cywilnoprawne, o wynagrodzenia, o wypłaty premii.
6: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
1: Usłyszał od manifestujących w Mysłowicach nasz reporter Marcin Buczek. Kolejną, 13 z rzędu noc, Amerykanie atakowali cele w Iranie.
0: Tym razem m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dowództwo sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Gazeta New York Times twierdzi, że przedstawiciele władz Iranu odrzucili wczoraj amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku. USA negocjują z Iranem poprzez partnerów w regionie. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie, przekazała gazeta.
1: To także są fakty. Pobudka o świcie i powitanie dnia.
0: Rozgrzewka, a potem poranny apel.
1: Tak wygląda początek dnia na większości obozów harcerskich.
0: No, jest też czas na wspólne ognisko i śpiewanie.
8: Zjemy, zjemy wszystko, wszystko w czyściusieńko.
9: Uczą się przede wszystkim przetrwania w lesie, działania z tym, co znajdą, co mamy tam zastane. Uczymy się też gotowania na ognisku, żeby w razie trudnych warunków potrafili w ogóle rozpalić ogień.
10: Zastępami meldować. Spocznij.
1: Opisywała podharcmistrzyni Karolina Kazek z bazy Chówca Wadowickiego.
0: A o 6.30 słyszymy się ponownie w Faktach, wtedy również Fakty Sportowe RMF FM.
1: Zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: O poranku deszcze mogą się pojawić na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Kraknie, Zakopianiszczyźnie, o, na Krakowszczyźnie, nie. No, o 14 deszczowo na północnym wschodzie, deszcze również możliwe w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Podkarpaciu, a na termometrach będzie milej niż teraz, bo teraz miło nie jest. O 14, 19 w Suwałkach, 23 wszędzie na zachodzie.
14: Najbardziej mnie zastanawia ten weekend, patrzymy, no, tak w zależności, to o tym opowiemy za godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: No ale patrz, sobota, Wrocław 28, czyli to sympatycznie.
15: Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii.
2: Tuż przed północą zwolennicy Morawieckiego deklarowali na Platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywać lojalek.
1: Wczoraj przez kilka godzin trwały rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Spotkanie jednak nie przyniosło rozstrzygnięć. Dziś w samo południe oświadczenie w tej sprawie ma wygłosić prezes PiS.
2: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Tuż po ósmej gościem będzie Michał Dworczyk, europoseł z PiS-u.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu.
2: Pierwszy został odrzucony przez Senat pod koniec maja, między innymi z powodu pytania sugerującego negatywną odpowiedź.
1: Teraz pytanie ma być inne.
3: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi.
2: Podkreślał prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
1: Możliwy termin przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę na 27 września.
2: To pierwszy okręt pod polską banderą, który opłynął świat.
1: ORP Iskra, czyli szkoleniowy okręt marynarki wojennej, zacumował w Szczecinie.
2: Nasza reporterka Anna Pałamar pytała szefa kuchni, jak się pracuje na takim statku.
4: Żywię tutaj wszystkich żołnierzy, żeby mieli siłę żagle podnieść. Stojemy. Wszystko. Każdy rodzaj mięsa, warzywa, owoce, ryby też. Nie ma czegoś takiego, co byśmy nie zjedli. Staram się gotować różnorodnie. Nie robię jednej potrawy takiej, ja robię wszystko.
5: Okej, czyli generalnie zdrowo, warzywa, mięso.
4: Tak, i dużo wody przede wszystkim.
1: Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie wejść na pokład jeszcze dzisiaj, między godziną 10 a 18.
2: Jutro Iskra wyruszy w dalszą drogę. Do Szczecina zawita ponownie w połowie sierpnia na imprezę Żagle 2026.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.
2: Po 23 latach w europejskich pucharach znów zagrał GKS Katowice, no ale tego powrotu podopieczni Rafała Guraka nie zaliczą do udanych. Porażka z Żyliną 1-2.
1: W RMF FM pora na fakty sportowe. Witamy Wojciecha Marczyka.
10: Dzień dobry.
1: Wojtku, początek tego meczu nie zapowiadał porażki Gieksy.
10: No wszystko dlatego, że klub z Katowic już w 6 minucie objął prowadzenie. Później gra drużyny trenera Rafała Guraka nie wyglądała jednak najlepiej. Słowacki klub dominował, czego efektem dwie bramki. I chociaż GKS w końcówce szukał wyrównania, to ostatecznie, jak wspomnieliście, przegrał 1-2. Raków Częstochowa pokonał zaś 3-1 na własnym stadionie klub z Walety. Lepiej mecz rozpoczęli Maltańczycy, którzy po 45 minutach prowadzili 1-0. No w drugiej połowie częstochowianie jednak dominowali i byli zespołem lepszym, czego efektem 3 gole.
11: Pierwsza połowa ospała. Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Walety.
10: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Rewanżowe spotkania w czwartek. Na śląskich asfaltach będą dziś rządzić najlepsi kierowcy Europy. Wszystko z powodu rajdu Polski, który w tym roku jest rundą Mistrzostw Europy ERC. Rajd po raz pierwszy odbywa się w województwie śląskim i został, przypomnę, przeniesiony z Mazur. Kierowcy mają za sobą zapoznanie z trasą, no, które odbyło się w bardzo kapryśnej aurze.
12: Czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada. Czasami na odwrót i no, na razie ta prognoza wygląda dobrze.
13: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło. Nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku.
12: Rajd w Mikołajkach był świetny. Te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no bardzo się cieszę, że rajd Polski przyszedł na Śląsk.
10: Mówił kierowca rajdowy Jakub Matulka, z którym rozmawiał Patryk Serwański. Pierwszy OS dziś wieczorem w okolicy katowickiego Spodka. Na koniec jeszcze sukces naszego kajakarza. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, dokładnie w konkurencji slalomu K1. Polak na mecie przegrał minimalnie z Czechem Jakubem Krejczy.
14: Czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
10: Mówił Michał Pasiut, dla którego to największy sukces w karierze, a dla Polski to pierwszy medal tych mistrzostw.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, co się dzieje w pogodzie, co się będzie działo.
16: No może tej wielkiej zmiany i wielkiego przełomu w pogodzie dzisiaj jeszcze nie będzie, ale jednak tam trochę cieplej będzie i trochę mniej deszczu. Aura na razie wciąż jest taka wczesnojesienna, można powiedzieć, i poranek w całej Polsce zaczął się chłodno. Na razie jest tak koło 12 stopni. Ja musiałam wziąć kurtkę dzisiaj do pracy. Ale w ciągu dnia będą nawet 23 stopnie i najcieplejsze regiony to województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i wielkopolskie.
15: Patrz, Lemon, że Magic zna województwo.
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
17: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
18: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
19: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśna i Tomasz Weryński już przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Jesteśmy. To była noc pełna politycznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Mimo kilku godzin rozmów prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie udało się osiągnąć porozumienia.
2: Czy dojdzie do rozłamu w PiSie? Dziś w samo południe partia ma przedstawić swoje stanowisko.
3: Francja walczy z kolejną falą pożarów lasów.
2: W okolicach Bordeaux służby ewakuują mieszkańców i turystów.
3: A dziś w Katowicach rusza 82. rajd Polski.
2: Wojna nerwów, kilkugodzinna rozmowa prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, a mimo to brak porozumienia.
3: Taki obraz sytuacji wynika z przebiegu wczorajszych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Termin ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus upłynął o północy.
2: Na linii o poranku dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Tomku, zanim w samo południe poznamy oświadczenie prezesa partii, co wiemy o przebiegu wczorajszego spotkania?
4: No, cokolwiek to jest, przekazują nam osoby, z którymi później rozmawiali trzej uczestnicy tego spotkania. Panowie Kaczyński, Morawiecki i Sasin, a każdy z nich jest przecież zainteresowany przedstawianiem spraw na swój sposób. Na pewno to prezes zaproponował Morawieckiemu nie likwidację, ale zawieszenie prac stowarzyszenia i na pewno Morawiecki ten pomysł odrzucił. Partyjna, lojalna większość trochę się tym ambitnym harcerzom Morawieckiego dziwi.
5: Kiedy zadaje się im pytania, czego konkretnie, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
4: Mówi Patryk Jaki. Nieoficjalnie Kaczyński miał oświadczyć, Mateusz oszalał. Ale mniej więcej to samo o nim mówią stronnicy Morawieckiego. Szef partii nie ustąpił w sprawie konieczności podpisania oświadczeń lojalek i na pewno nie zrobiła tego spora grupa zwolenników Morawieckiego. To zaś chyba nie daje prezesowi wielkiego wyboru. W południe możemy się dowiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus obudzili się dzisiaj już jako bezpartyjni.

0: Aktualny obraz faktów.
1: Francja walczy z pożarami lasów w okolicy Bordeaux.
2: Służby musiały ewakuować mieszkańców i turystów, informuje korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Olbrzymi pożar zagraża sławnemu nadatlantyckiemu kurortowi Le Cap-Ferret, który znajduje się nad Zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. To jeden z najbardziej turystycznych rejonów Akwitanii. Z powodu rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni wiele okolicznych dróg zostało zamkniętych. Władze apelują do turystów, by omijali na razie ten rejon, tym bardziej, że prywatne samochody na tych drogach, które jeszcze nie zostały zamknięte, utrudniają szybkie przemieszczanie się wozom strażackim. Z pożarem walczy prawie 1000 strażaków. Zadanie utrudniają im upały i dosyć silny wiatr.
1: Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Jak zaznaczył, spodziewa się pomocy w walce z pożarami ze strony Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.
1: 500 zł. Tyle kosztuje mandat za wejście na pas graniczny między Polską a Rosją.
2: No niestety, jak widać w statystykach Straży Granicznej, chętnych do zrobienia sobie tam pamiątkowego zdjęcia nie brakuje.
4: Turyści przede wszystkim wchodzą na ten pas drogi granicznej, bo z ciekawości chcą zobaczyć z bliska granicę polsko-rosyjską, albo zrobić sobie to pamiątkowe zdjęcie.
5: Skąd wy wiecie, że ktoś wszedł na pas graniczny?
4: Mamy na całym odcinku z Rosją, na 200-kilometrowym odcinku, który ochraniamy, mamy perymetrię i to sygnał z tych kamer, które działają całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, przekazywany jest taki sygnał do Centrum Nadzoru w Kętrzynie i taki operator siedzący przy monitorze widzi, że dochodzi do wejścia na pas drogi granicznej albo przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Stamtąd jest wysyłany natychmiast patrol i zatrzymujemy sprawcę wykroczenia.
1: Z podpułkownik Mirosławą Aleksandrowicz, rzeczniczką warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Późnym wieczorem w Katowicach ruszy rajd Polski.
1: Przed załogami długi rajdowy dzień, czas ostatnich testów, odcinek kwalifikacyjny oraz ceremonia startu.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM o poranku spotkał się z Miko Marczykiem, kierowcą rajdowym zespołu Orlen Team.
6: 7 rano, razem ze mną Miko Marczyk. Dzień dobry, Miko.
7: Cześć, Patryk.
6: Forma jest? Jesteś wyspany? Gotowy?
7: No nie możemy doczekać się już tej dzisiejszej rywalizacji. Można powiedzieć, że to taki dzień prawdziwego wejścia w rajdy, bo zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji. No i wieczorny, bardzo, bardzo taki emocjonujący i widowiskowy dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, odcinek po spotkiem w Katowicach.
6: Do tego OS-u pozostało, no tak liczę, 13-14 godzin i cały dzień będzie wypełniony zajęciami dla ciebie.
7: Każdego dnia jest około kilkunastu godzin wypełnionych aktywnościami, no więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Uroczysta ceremonia startu została zaplanowana na 17.15 w Katowicach przy ulicy Dworcowej. Relacje z rajdu Polski również w Faktach RMF FM.
2: A my już teraz zapraszamy Was na fakty o 7.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: I tu proszę, i tu mamy Magica. Specjalnie dla was
11: no
10: w tym
11: jest.
10: Momencie za Friko w RMF FM Content Premium.
11: Dobra, do
12: to
11: pogoda.
12: W pogodzie.
11: No nie wszędzie będzie dzisiaj padać, to jest taka dobra informacja. Znowu można tak to podzielić, że od Łodzi w lewo nie będzie deszczu, a od Łodzi w prawo, no tam będzie padało, chodzi oczywiście o mapę. Może być nawet burzowo we wschodniej Polsce, a najwięcej deszczu i burzy zapowiada się na Podkarpaciu, ale też w okolicach Lublina, Warszawy i na Podlasiu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A co się będzie działo na Podhalalasiu?
11: Na Podhalalasiu?

schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformowała w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka za oceanem rozmawiała na ten temat ze swoimi odpowiednikami. Jak zaznaczyła, przedstawiła, jakie kroki podjął już polski rząd. Wspomniała również o projekcie ustawy, która mogłaby zapewnić finansowanie bazy.
2: Ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta USA, Donalda Trumpa.
3: Uwaga kierowcy, kolizja ciężarówki i busa na Krajowej 9 w miejscowości Skrobno w Świętokrzyskiem. To odcinek opatów Rzeszów.
2: Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem wahadłowo i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
3: Michał Dworczyk, europoseł PiS, będzie po godzinie 8 gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.
2: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności.
3: A w południe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek.
5: Muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo badań.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, Tomasz Waryński. Prosimy bardzo.
2: Jesteśmy. Pytamy, czy będzie rozłam w PiSie?
3: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie deklaracji lojalności.
2: Temat kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS.
2: Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską.
3: Za chwilę też ważne informacje z trasy S1 w Śląskiem.
2: W samo południe prezes Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie, po którym stanie się już jasne, jak wygląda przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.
3: O północy minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy nie podpisali oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w nim, mają się znaleźć poza partią.
2: Ponownie o poranku z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Witam.
2: Tomku, czego powinniśmy się spodziewać?
4: Po fiasku wczorajszych rozmów z Mateuszem Morawieckim i upłynięciu terminu na złożenie oświadczeń, czy też lojalek, prezes Kaczyński nie ma już właściwie pola na manewr inny niż wyegzekwowanie swoich wcześniejszych zapowiedzi. Ich niezłożenie ma oznaczać utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym PiSu. To sprawi, że w Sejmie pojawi się grupa około 30-40, może więcej, niezrzeszonych posłów, którzy prawdopodobnie stworzą nowy klub parlamentarny, trzeci co do wielkości. Na tym jednak koniec nowości, bo członkowie tego klubu siłą rzeczy nie będą przecież w głosowaniach popierać stanowiska zwalczanego przez siebie rządu Tuska, więc będą głosować tak samo jak PiS i obie konfederacje. Zamiast 3 w Sejmie będą już 4 mówiące głośno o potrzebie jedności, ale ostro skonfliktowane ze sobą ugrupowania prawicy, które w wyborach za rok będą zabiegać o bardzo podobną grupę wyborców.
3: Od kilku godzin obowiązują nowe cła w wysokości 10 albo 12,5% nałożone przez USA na 60 partnerów handlowych.
2: W tym gronie jest też Unia Europejska, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%. Administracja, aby wprowadzić cła, użyła ustawy o handlu z 1974 roku. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą serię ceł globalnych, administracja Trumpa wykorzystuje ten właśnie przepis do budowy nowej architektury taryfowej. Wall Street Journal zauważył,

0: że po wejściu w życie cła te mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zmieniane przez prezydenta.
1: Przed rozmową jeszcze ważna informacja dla kierowców: utrudnienia na S1 w Śląskiem pomiędzy węzłami Lipnik i Mikuszowice. Samochód osobowy uderzył w barierę.
2: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca. Ruch odbywa się jednym pasem.
3: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
2: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość.
1: Dzień dobry, witamy panów.
4: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Michał Dworczyk, eurodeputowany.
5: Europoseł.
4: Europoseł. I teraz pytanie, czy partii wciąż Prawo i Sprawiedliwość, czy nie?
5: Od 24 lat członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Ale deklaracji pan nie złożył.
5: Złożyłem 24 lata temu.
4: Deklaracji
5: deklarowałem chęć pracy w Prawie i Sprawiedliwości i przez 24 lata starałem się tak właśnie ciężko
4: pracować.
5: Ale
4: nie o tej deklaracji mówimy, panie pośle. Mówimy oczywiście o tej deklaracji, czyli lojalce, jak mówicie. Złożył panią, czy nie? No,
5: część komentatorów tak nazywa ten dokument. Nie, oczywiście, że nie.
4: A dlaczego?
5: Wie pan, no, chrzest święty bierze się raz w życiu. Ja nie dokonywałem żadnego aktu apostazji, więc dlaczego miałbym coś podpisywać?
4: Ale prezesa trzeba słuchać.
5: A mówiąc zupełnie poważnie, tak naprawdę nie chodzi chyba o podpis jakiejś kartki papieru. Chodzi tak naprawdę o działania, które ludzie podejmują. W tym wypadku działania w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja przez te 24 lata angażowałem się zarówno jako samorządowiec, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako członek rządu. Krótko mówiąc, mogę rozliczyć się z każdego miesiąca mojej aktywności w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Ale z deklaracji się pan nie rozliczy, bo pan jej nie podpisał.
5: I uważam, że to jest najlepszą deklaracją tego, że chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i że jest to moja formacja polityczna.
4: Dzisiaj o 12 Jarosław Kaczyński jeszcze przyjdzie z gałązką olipną. Pańskim zdaniem, czy będzie was z partii wyrzucał?
5: Proszę mi wierzyć, że właśnie dlatego, że jest to jedyna partia polityczna, w której w życiu byłem i
4: to
5: trwa to prawie ćwierć wieku, trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony z tej formacji, której oddałem dużą część swojego życia i całe życie polityczne.
4: Skoro rzecznik stawia i prezes kładzie wyraźne ultimatum, albo podpisujecie lojalkę, albo was tej partii nie ma, no to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli tego pan nie zrobi, no to wtedy w partii pana nie będzie.
5: Panie redaktorze, ja odwołuję się z kolei do wypowiedzi pana prezesa z kwietnia 26 roku, kiedy wspólnie z Mateuszem Morawieckim mówili o ustaleniach dotyczących między innymi funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pan prezes mówił o dwóch płucach. Po co w ogóle było to stowarzyszenie? To stowarzyszenie było po to, żebyśmy poszerzali ofertę programową dla naszego elektoratu, żebyśmy dbali o dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które wygrywało wówczas, kiedy było szeroką formacją polityczną.
4: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
5: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
4: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
5: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby, jeśli mówimy o parlamentarzystach.
4: Tak, oczywiście. Mówimy o parlamentarzystach, o europosłach, o senatorach.
5: Tak, to są albo 42, albo 43
4: osoby. I te wszystkie osoby w tej chwili utworzą klub parlamentarny?
5: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
4: Nie przewidział chociażby dwóch, trzech kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
5: znowu powtórzę, przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia, w przeciwieństwie też do naszych oponentów, którzy zmieniali barwy polityczne, ale no, oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć, to skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest, ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto. Na pewno większość z nas, która przyszła do polityki po to, żeby coś konkretnego zrobić. W moim przypadku były to działania na rzecz Polaków na wschodzie, ale na pewno większość z nas, czy wszyscy, chcemy kontynuować służbę publiczną.
4: Ja panu powiem, jak z punktu widzenia pana oponentów to wygląda. Mamy w grudniu już spotkanie opłatkowe u premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie są ludzie, którym się nie podoba do końca ta wizja PiSu, jaka jest. W kwietniu jest już poważne spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, o którym pan wspomina. Jest powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to co, konsekwentnie to prowadzi do tego, że odchodzicie z PiSu. Że dzisiaj brzmi pan tak, jakby to pan był zaskoczony tym wszystkim, co się teraz dzieje.
5: No bo jestem zaskoczony, bo wymyka to się logice i wymyka to się ustaleniom dotychczasowym, o których wspominałem między innymi z kwietnia. Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego.
4: A
5: panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową, a nie istotne są jakieś stanowiska czy, jak niektórzy mawiają, stołki.
4: Tak mówi Michał Dworczyk, europoseł wciąż członek Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
2: Dziękujemy. Rozmowa Piotra Selaka trwa w sieci.
1: Polecamy także fakty RMF FM o 8.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Posłuchajmy o pogodzie.
9: Ten tydzień nie należał do tych najbardziej takich wakacyjnych, letnich i z ładną pogodą, ale już od dzisiaj pogoda zacznie się poprawiać. Deszcze i burze zapowiadają się dziś tylko we wschodnich województwach, a weekend przyniesie więcej słońca. Jutro nigdzie nie powinno padać, a temperatura zacznie się zbliżać nawet do 30 stopni. I korzystajmy z tej pogody w weekend, bo od kolejnego tygodnia mogą wrócić deszcze i ochłodzenie.
8: Wrócić? To gdzieś poszły?
9: No pójdą sobie dopiero.
10: RMF Hot News.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I heard what you said.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie.
2: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiSu.
3: Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego.
1: A
3: panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać. Działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl.
1: 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Zlikwidowali magazyn, w którym wyroby tytoniowe były przechowywane. Zatrzymali też dwie osoby. Gdyby przejęty towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby 26 milionów złotych.
1: Matematyka może skrywać sekret szczęśliwej miłości, przekonują badacze z Uniwersytetu w Lyonie.
4: W wydanej właśnie książce opisują, w jaki sposób równania matematyczne mogą pomóc ocenić, czy związek zmierza w dobrą stronę, czy może znajduje się już na krawędzi rozpadu.
2: I z tymi matematyczno-miłosnymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, te twierdzenia opierają się w części na pracach polskich matematyków.
4: Tak, w 2012 roku Natalia Bielczyk, Marek Bodnar i Urszula Foryś sformułowali teorię o opóźnionych reakcjach emocjonalnych, wskazując, jak refleksja po nieporozumieniach wpływa na dalszy przebieg relacji. W najnowszej książce Francuzów czytamy, że o długoterminowej stabilności związku decyduje poza wzajemną atrakcyjnością partnerów i naturalnym osłabieniem uczuć w czasie właśnie sposób, w jaki każda osoba reaguje na emocje drugiej. Ten czynnik sprawia, że jedne pary potrafią przetrwać życiowe burze, podczas gdy inne stopniowo się oddalają. Autorzy książki przekonują, że każdy związek ma swój krytyczny próg stabilności. Jeśli uczucia spadną poniżej tego poziomu na długo, raczej się nie utrzyma, ale świadomość istnienia takiego progu daje jednak parom szansę, by postarać się coś naprawić.
1: A więcej na temat tej teorii przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Po emocjach mundialowych dziś do gry wraca ukochana przez wielu piłkarska ekstraklasa. Tegoroczny sezon będzie wyjątkowy, bo będzie setnym w historii.
2: A na kolejne dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
9: Witam.
2: Wojtku, co dziś nas czeka w piłkarskiej ekstraklasie?
9: O, mecz absolutnego debiutanta, czyli Wieczystej Kraków. 6 lat temu niewielu wierzyło, że mały klub zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta, która jeszcze przecież kilka sezonów temu grała w trzeciej lidze, dziś się zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem, którego trenerem jest Tomasz Kaczmarek. Ten mecz o 18, a o 20.30 czeka nas bardzo ciekawie zapowiadające się starcie pierwszej kolejki. Pogoń Szczecin podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Oba zespoły ubiegłego sezonu nie zaliczą do udanych, no a w obu doszło też do wielu zmian.
10: Odeszło 13 graczy, dwóch jest skontuzjowanych ze zgodą na odejście, 5 dołączył. Mocno odmłodziliśmy drużynę. Z tego jestem przede wszystkim bardzo, bardzo zadowolony, że udało nam się to zrobić w miarę płynnie.
9: Wyliczał trener Marek Papszun. Rozpoczynający się dziś nowy sezon Ekstraklasy będzie także rewolucyjny, dlatego że na stadionach zabraknie wozów VAR. Zamiast tego sędziowie będą zasiadać się w specjalnie nowo powstałym centrum w Warszawie. Dla zawodników i kibiców nic się nie zmienia, dla sędziów bardzo dużo.
11: Z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, 2 albo 3 nawet mecze.
9: Mówił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piłkarska centrala za nowe centrum VAR zapłaciła 10 milionów złotych. Do gry wracają dziś też piłkarze na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze dziś także 2 spotkania. Polonia Bytom zagra na własnym stadionie z Beniaminkiem. Wartą Poznań to o 18, na 3 godziny później Odra Opole, którą prowadzi obecnie były trener Rakowa Łukasz Tomczyk, podejmie Spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: Magic Carpet Marek przed wami.
13: Jesteśmy coraz bliżej 30 na termometrach. 29 stopni Warszawa, 28 Lublin i Rzeszów, 29 Wrocław, 26 Poznań. Tak będzie już w niedzielę. Jutro też całkiem ładna temperatura, taka powyżej 20 stopni. Trochę może chłodniej będzie na wybrzeżu, ale jutro raczej nigdzie nie powinno padać. Więc na razie wszystko wskazuje na to, że przed nami całkiem ładny wakacyjny weekend.
14: No i jest zapowiadany gość, król Gibango ponownie.
0: RMF Hot News.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Żweryński już są na swoich stanowiskach w studiu faktów RMF FM. Zaczynamy.
2: O północy minął termin wyznaczony przez władze PiSu dla polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Co zrobią członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali deklaracji lojalności?
2: W RMF FM mówił o tym europoseł Michał Dworczyk.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował 4 nominacje generalskie w policji.
2: Rząd chce apteczek w autach osobowych.
3: Dla kogo będzie to obowiązkowe i co powinna zawierać apteczka, wyjaśni reporter RMF FM.
2: Nie ma jakiegoś planu, że zrobimy to albo tamto, podkreślał w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS i zwolennik Mateusza Morawieckiego.
3: Piotr Salek w porannej rozmowie pytał swojego gościa o to, co planują politycy, którzy nie złożyli lojalek. Termin wyznaczony przez PiS minął o północy.
4: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
5: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
4: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
5: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby. 43
4: I te wszystkie osoby w tej chwili otworzą klub parlamentarny?
5: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
4: Nie przewidział chociażby 2-3 kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
5: znowu powtórzę, przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia. Oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć. To skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest. Ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl. 4 nominacje generalskie w policji zaakceptował prezydent Karol Nawrocki.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort spraw wewnętrznych i administracji planował, że awans uzyska 6 oficerów.
2: Ostatecznie, przypomnijmy, nominacje obejmą komendantów wojewódzkich z Gorzowa, Bydgoszczy i Kielc oraz szefa kontrterrorystów BOA.
3: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Dzień Krzysztofie, dobry. Kto wypadł z listy awansów?
6: Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że dziś na stopień generalski mieli być też mianowani komendant wojewódzki z Olsztyna, a także szef Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wnioski w ich sprawie nie trafiły jednak na biurko Karola Nawrockiego, a wcześniej doszło do konsultacji między MSWiA i Pałacem Prezydenckim. Chodziło o to, by prezydent zaakceptował wszystkie dostarczone mu propozycje.
2: A jakie są powody okrojenia tej listy awansów?
6: Szef warmińsko-mazurskich policjantów ma bardzo dużą opozycję wśród oficerów, którzy stracili stanowiska po dojściu do władzy Koalicji Obywatelskiej. Oni mają bliskie kontakty z politykami PiS. Jak usłyszałem, przekazywali im wiele negatywnych informacji na temat obecnego komendanta, choć śmiało o zdyskredytowanie następcy. Z kolei szef BSWP jest osobiście powoływany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Być może pałac potraktował go jako człowieka Marcina Kierwińskiego, usłyszałem od jednego z oficerów.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe.
2: Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające.
3: A na linii reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia?
8: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy.

0: dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniej, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
1: 500-złotowe mandaty nie odstraszają turystów przed wchodzeniem na pas graniczny z Rosją.
2: Straż Graniczna zatrzymała 5 mężczyzn, którzy w pobliżu Grzechotek w województwie warmińsko-mazurskim jeździli kładami.
3: Wjechali kładami na pas drogi granicznej. 5 mężczyzn zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. No i oczywiście każdy z nich otrzymał mandat 500 zł.
4: Patrolujecie granice nie tylko na lądzie, też na wodzie.
3: To są rzeki graniczące z Federacją Rosyjską. Mamy 13 takich rzek. Największą jest rzeka Łyna, gdzie tutaj dochodzi do przekroczenia albo wpłynięcia na wody Federacji Rosyjskiej. Natomiast dwa jeziora, Gołdap i Graniczne, też szczególnie są pod naszym nadzorem, ponieważ też często turyści przekraczają, nawet wchodząc do wody, żeby ominąć tą barierę z drutu ostrzowego i zobaczyć, jak wygląda, woda chyba po stronie Federacji Rosyjskiej.
1: Mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
2: Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sprawdźmy może prognozę pogody na dziś. Na dziś, jutro, na sobotę, niedzielę.
8: Na dziś i jutro i pojutrze, bo nie wiem, co się dzieje w Kaliszu, ale już od wczoraj przychodzą SMS-y z pytaniem o pogodę właśnie w tym mieście, więc rozwiewam wątpliwości. W Kaliszu dziś 22 stopnie, jutro 25, a w niedzielę 28. Jeśli chodzi o deszcz, to jutro w całej Polsce raczej się nie zapowiada. W niedzielę trochę inna sytuacja, chociaż akurat w Kaliszu nie powinno padać, to w niedzielę wieczorem od strony Szczecina i Wybrzeża zrobi się deszczowo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Dzień dobry, Dawid do nas napisał. Jesteście super. Patrz, jak się goście znalazł.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: W radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: A ono oznacza kolejne spotkanie z porannymi faktami. Ewa Kwaśny, Tomasz Doryński. Polecamy.
2: Żadnej lojalki nie podpiszę, bo to mi się bardzo źle kojarzy.
3: Ja jestem tutaj w PiSie i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Podkreślał o poranku Mateusz Morawiecki w południe oświadczenie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Potem w faktach rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4: Co udało się zmienić, a co nie wyszło, podsumuje dziennikarz RMF FM.
2: Poza tym jest skład reprezentacji Polski na finały siatkarskiej Ligi Narodów. Ja jestem w PiSie i chcę być w tej partii, podkreślał o poranku Mateusz Morawiecki. Podczas wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił 21 punktów kompromisu.
4: Jak mówił były premier, powtórzył też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiSu, aby zostać szeregowym posłem i działać w terenie.
3: Myślę, że tutaj każdy to rozumie też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że horses for courses, jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi.
2: Tłumaczył Mateusz Morawiecki, który powtórzył, że lojalność zaproponowanej przez kierownictwo PiS nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy.
4: A w południe oświadczenie ma wydać prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka.
2: Nowy minister zapowiadał usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności i przyspieszenie rozliczeń poprzedników.
4: Pora na bilans, z którym w studiu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
5: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
6: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
5: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
2: Ukraińskie drony ponownie uderzyły w magazyny firmy Wildberries.
4: Tym razem zaatakowano obiekt pod Petersburgiem oraz magazyn w okupowanym przez Rosję Symferopolu na Krymie.
2: W Petersburgu wybuchł pożar. Filmy i zdjęcia, na których widać ogromne płomienie i wielki słup gęstego czarnego dymu mamy na rmf24.pl.
4: Jak donosi agencja AFP, ranne zostały 3 osoby, a na kilka godzin wstrzymano ruch na lotnisku Pułkowo.
2: Według Kijowa magazyny Wildberries są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w części do produkcji dronów i inny sprzęt wojskowy. Czy wspierać Polonię za granicą?
4: Czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie w naszym internetowym radiu RMF24.
2: Jesteśmy na kampusie SGGW, gdzie trwa Polonia Camp 2026. To wydarzenie zrzeszające i integrujące obywateli Polski z całego świata.
4: RMF FM jest patronem medialnym tej imprezy. Od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witamy.
7: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, z kim będziesz rozmawiał?
7: Porozmawiam dziś z Polonią, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu, Australii i Brazylii. Zapytam o to, co dla tych ludzi oznacza bycie Polakiem, jakie są największe korzyści z życia za granicą oraz jakiego wsparcia najbardziej potrzebuje polonijna młodzież. Będziemy mówić także o możliwościach powrotu do ojczyzny i zastanowimy się, czy polskie władze w odpowiedni sposób dbają o Polonię. Będę rozmawiał także z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem, który w kwietniu po 5 latach został uwolniony z białoruskiego więzienia. Zapraszam.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
4: A na linii Wojciech Marczyk z

0: Redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Jestem,
0: Wojtku, czy w składzie kadry są jakieś zaskoczenia?
1: No jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni, jak wspomnieliście, w czwartek w ćwierćfinale o 13:30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
0: Będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację.
2: I zapraszamy już na Fakty RMF FM o 11:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Deszczowa dzisiaj wszędzie może pokropić, a na termometrach w ciągu dnia od 17 września.
5: W radiu RMF 24.
6: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
5: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: to, przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.
1: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM. W studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
3: Meldujemy się i zapraszamy. Ceny paliw gwałtownie rosną.
4: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie napędza podwyżki na stacjach benzynowych.
3: Na horyzoncie nie widać spokoju.
4: Amerykanie mają rozważać przeprowadzenie potężnego ataku na Iran, większego niż kiedykolwiek wcześniej.
3: Władimir Zełenski odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
4: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
3: Na zegarze 11.
4: Na początek faktów szybujące ceny paliw.
3: Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7 zł i 90 groszy. Tak jest między innymi w Warszawie.
4: Paliwa mocno drożeją, co jest efektem nagłego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie i drugiej fali konfliktu zbrojnego Ameryki z Iranem.
3: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
3: Który jest przed jedną, tak, ze stacji, stołecznych stacji. Krzysztofie, musimy się już witać z ósemką.
5: No niestety, musimy się już powoli do niej przyzwyczaić. Już teraz, tu gdzie jestem, na warszawskim Powiślu, najzwyklejszy olej napędowy kosztuje 7,93. Oczywiście, centra miast co do zasady są droższe. I oczywiście Warszawa, tak jak całe Mazowsze, jak Podkarpacie, jak Zachodnie Pomorze, należą do najdroższych miejsc w kraju. Ale i tak, wszędzie narastającą drożyznę widać i ona w przyszłym tygodniu tylko się pogłębi.
6: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna w granicy będzie kosztowała w granicach 7,47-7,50.
5: Tak prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex. To jest efektem tego, że Iran zamknął nie tylko szlak handlowy przez cieśninę Ormuz, ale także częściowo i przez kanał Suezki. Mamy też, takie są doniesienia, bombardowanie ropociągów. W efekcie w raptem 10 dni ropa WTI, czyli ta najpopularniejsza, na rynkach podrożała z 70 do 90 dolarów za baryłkę.
4: A propos wojny na Bliskim Wschodzie, Donald Trump przyznał, że rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran.
3: W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej. Na linii amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Pawle, czy wiadomo, kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
7: Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że wojsko nie otrzymało nowych rozkazów. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe do działania samodzielnie, choć jak stwierdził, Izrael dołączyłby do operacji w ciągu 2 minut, gdyby został o to poproszony. Jednocześnie zaznaczył, że udział Izraela mógłby sprowokować odwet Teheranu. Według Trumpa Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu, by zawrzeć porozumienie. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie już przełożyło się na wzrost cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Prezydent Ukrainy odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
4: Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w rozmowie z prawicową aktywistką ruchu MAGA, Laurą Loomer.
3: Ukraiński przywódca weźmie udział w Waszyngtonie w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama.
4: Niewykluczone, że dojdzie wówczas do jego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: Nad Jeziorem Leśniańskim koło Lubania właśnie rozpoczynają się wielkie pokazy służb ratowniczych na wodzie i lądzie.
3: Można przekonać się, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w czasie wakacji, ale także jak pomóc innym w kryzysowej sytuacji.
8: To jest okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.
9: No, jak najbardziej. Wiele można się nauczyć też, jak się zachować nad wodą, co można, czego nie można robić tutaj. Wiele atrakcji takich dla dzieciaków tutaj. Na przykład taka rzecz ciekawa, symulator dachowania. Jakby dachowanie w bezpiecznych warunkach kontrolowanych. Czasami naprawdę wspaniałych ludzi można spotkać. Przyjeżdżają tutaj naprawdę z całego świata ludzie czasami.
4: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej Izery.
3: Tam odbywa się piknik pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Wstęp wolny, a atrakcje aż do 16.
4: Organizatorzy festiwalu w Wenecji ogłosili program.
3: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
10: Cię,
3: Kasiu. Kto pojawi się w tym roku na Lido?
10: George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, a Russell Crowe pokaże film w swojej reżyserii What Love Builds o australijskiej scenie muzycznej. O Złotego Lwa powalczy 20 tytułów. Film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego ma szansę na nagrodę w konkursie Horizonti.

0: Kino ma się świetnie, zapewnia dyrektor festiwalu Alberto Barbera. Sceptycy, a nie brakuje ich, potrzebują jedynie wejść do sali kinowej, gdzie grana jest Odyseja Christophera Nolana, aby zrozumieć, że kino nie tylko nie umiera, ale wciąż odnajduje w sobie zdolność do odradzania się, nieustannie przynosząc chwilę olśnienia i wizualne cuda. Festiwal w Wenecji potrwa od 2 do 12 września. Pokazem nagrodzonego kaneńską Złotą Palmą Fiordu Krystiana Mundziu zaczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do 2 sierpnia w programie jest 280 filmów, jest różnorodność kina autorskiego, są różne punkty widzenia na współczesny świat. Johnny Depp po latach przerwy wraca do Hollywood. W sieci właśnie pojawił się zwiastun filmu Ebenezer. To wariacja na temat opowieści wigilijnej Dickensa. Premiera filmu w listopadzie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata, no, ale...

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Poznania Faktu w RMF FM. Witamy, Anna Wachowska jest z nami.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy.
1: Deportacja kibiców Górnika Zabrze z Turcji po stadionowej bójce. To temat numer jeden w faktach. Potem Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na partyjnym rozdrożu. Powrót Jurgena Kloppa na ławkę trenerską, a na koniec Tom Holland w nowej roli. Polscy kibice zatrzymani w Turcji podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów wracają do kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Przedwczoraj fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków. Na linii faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie. Co teraz dzieje się z zatrzymanymi?
2: 8 z nich, jak się dowiedziałem, wylądowało już w Warszawie. Jeden przyleci pod koniec dnia przez Monachium. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że kibice po zatrzymaniu nie usłyszeli żadnych zarzutów, a tureckie władze chciały się ich po prostu pozbyć i zdecydowano o deportacji. Mają też mieć zakaz wjazdu do Turcji. W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Przypomnę, do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spotersów. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił.
1: Lada chwila w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy, przypominamy, minął termin ultimatum władz PiS-u wobec polityków tego ugrupowania. Mieli oni dokonać wyboru albo stowarzyszenie, albo partia. Jeszcze dziś rano były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, powtarzał, że żadnej lojalki nie podpisze.
3: Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam.
1: A co na to prezes Kaczyński? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
4: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Na 82. rajdzie Polski trwa już pierwsza próba sił. To odcinek kwalifikacyjny. Jego wyniki przesądzą o kolejności startowej. Zanim załogi wyruszyły na start odcinka z Mikołajem Marczykiem w miasteczku rajdowym, porozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
5: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały.
6: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku.
1: Rajd Polski jest rundą Mistrzostw Europy. W poprzednim roku Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali najlepszą załogą Starego Kontynentu. Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Ogłosiła to właśnie oficjalnie tamtejsza federacja piłkarska. Klopp zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po fatalnym występie Niemców na Mundialu. Tom Holland po Odysei, która jest już w kinach, oraz nowym Spider-Manie, który do kin trafi dokładnie za tydzień, wraca na parkiet. Zagra słynnego aktora, Freda Astera. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witaj, Kasiu. Na jakim etapie są prace?
7: Tom Holland zaczął już treningi i jak mówił w programie Good Morning America, te ćwiczenia choreograficzne uświadomiły mu, jak trudne będzie wiarygodne odtworzenie stylu Freda Astera, tym bardziej, że wszystko chce zatańczyć w tym filmie sam.
1: A zadanie jest o tyle trudne, że to był jeden z najwybitniejszych tancerzy w historii kina.
7: Doskonały tancerz, aktor, ale też wokalista, który na początku lat 30. ruszył na podbój Hollywood. Bliskie mu były stepowanie, balet i taniec towarzyski i z połączenia tych trzech powstał jego niezwykły styl taneczny. W 1935 roku wystąpił w filmie Panowie w cylindrach, tańczył i śpiewał słynne Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. Fred Astaire dostał honorowego Oscara, był ikoną męskiej mody, przed Tomem Hollandem więc bardzo trudne zadanie.
1: Fakty wracają za niespełna godzinę, a w nich wasze porady, jak się nie zgubić w lesie.
8: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów.
1: A co radzą zagubionym wśród drzew leśnicy? Słyszymy się o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: No jutro fantastyczna pogoda, nie za gorąco, 24-25 stopni we wschodniej połowie kraju, raczej 27, nawet 28 we Wrocławiu, w tej zachodniej połowie Polski i dużo słońca. W niedzielę z kolei będzie trochę inny układ, 30-31 stopni na południu Polski, raczej 25-27 na północy, no i też przewaga słońca, zwłaszcza na południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Tu byle do lata, Daniel Dyk, witajcie. Pytanie w faktach padło, jak się nie zgubić w lesie.

0: Jajka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: RMF Hot News.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. I heard what you said.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Jak co godzinę jest z nami Anna Wachowska.
2: Mateusz Morawiecki i ponad 30 polityków PiSu za partyjną burtą.
3: No tak się po prostu ułożyło.
2: Dlaczego tak się ułożyło? O to zapytamy dziennikarza RMF FM. Pożar w starym

0: Tomku.
1: I złożyło się, dzień dobry.
0: Tak jest. Co było w nim zaskakującego?
1: To, że tak naprawdę prezes PiS-u podał w nim bardzo, zdaje się, istotny powód tak surego potraktowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Miał nim być plan podzielenia PiS-u, który pojawił się ponoć w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było po prostu przeciąć.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
1: Prezes nie wymienił nazwiska tego poważanego autora pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez właśnie podpisanie oświadczeń takich jak te lojalki.
2: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
1: I kto tego nie zrobił i nie podpisał, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiS-u.
0: Pożar hali magazynowej w Starym Zamku koło Sobótki na Dolnym Śląsku. Paliły się poprodukcyjne wióry tytanu. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili trwa już dogaszanie i wietrzenie hali. Służby apelują, by mieszkańcy okolicy nie otwierali okien i ograniczyli wyjścia na zewnątrz do minimum. Rolniczy protest przyczyną zatoru na drodze krajowej nr 10 w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel na trasie Stargard-Suchań protestujący co 10 minut blokują samochodom przejazd. To utrudnienie powinno się zakończyć za godzinę. Polacy w USA to najlepsi ambasadorowie polskich spraw. Tak uważa amerykańska Polonia, z którą rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 mówimy o wsparciu Polaków żyjących za granicą. Na Błoniach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie trwa Polonia Camp 2026, zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo. Jak wygląda ten wkład Polonii w polskie sprawy?
3: Młodzi Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bardzo często angażują się w działalność polonijną. Poza tym, zdaniem moich rozmówców, Polska ma duży wkład w amerykańską naukę.
4: Wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami.
3: Mówiła mi Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w USA. Moja rozmówczyni dodała, że ma nadzieję, że nowym, nieformalnym ambasadorem polskich spraw w Stanach Zjednoczonych będzie Robert Lewandowski, od niedawna piłkarz Chicago Fire.
0: Czech Dominik Striteski wygrał odcinek kwalifikacyjny Rajdu Polski. Drugi czas zanotowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W czołowej dziesiątce aż cztery polskie załogi i oby tak dobrze Polacy radzili sobie już na odcinkach specjalnych przez cały weekend.
5: Fakty na lato w RMF FM.
0: Na koniec zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zagubić?
6: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Ja się mało nie zgubiłem, ale...
7: Zdarzyło się.
6: Tak.
7: Długo pan kluczył?
6: Pół godziny.
7: Ale udało się.
6: Tak.
7: Na słuch.
6: Na słuch.
7: Co pana uratowało? Szosa?
6: Szosa, tak. Samochody głośne.
7: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
6: Nie bardzo wiem.
8: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
0: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga, który rozmawiał też z leśnikami. Ich porady, jak się nie zgubić wśród drzew, na pewno w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Są tacy, którzy już nas słuchają w samochodzie.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: No i najgorętszy dzisiaj temat dnia. Anna Wachowska zaprasza.
2: Polityczne komentarze w sprawie bratobójczej walki w Prawie i Sprawiedliwości. Zebrał je dziennikarz RMF FM z sejmowym studiem faktów. Połączymy się na początek. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po dwumiesięcznej przerwie, a po raz drugi tego lata wysoko w Tatrach sypnęło śniegiem. Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia.

0: króli na tym prawicowym tronie.
1: Z kolei poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł dziś postąpić inaczej.
2: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
1: Z uśmiechem zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która nie widzi politycznej konkurencji w Mateuszu Morawieckim.
3: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
1: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. Z Sejmu Igor Skrzypek.
4: I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
5: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
4: Komentował Przemysław Czarnek. A w tej chwili w Sejmie głos zabiera wyrzucony z PiS-u Mateusz Morawiecki. Słuchajcie faktów o 15. 4 samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Szczytnikach na trasie Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki. I tam zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Uważajcie. Za godzinę zaczną obowiązywać utrudnienia w ruchu w samym centrum Katowic. Wszystko z powodu organizowanego w tej części miasta 82. Rajdu Polski. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie i jak długo kierowcy muszą się liczyć z tymi utrudnieniami?
6: Chodzi o niektóre fragmenty ulic w pobliżu katowickiego Spodka. To tam wyznaczono jeden z rajdowych odcinków, dlatego część z nich zostanie całkowicie zamknięta. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji, bo czasowo trzeba będzie jeździć objazdami, a niektóre przystanki nie będą funkcjonować. I ta tymczasowa organizacja ruchu w rejonie Spodka ma obowiązywać do 23.
4: Piłkarska ekstraklasa wraca dziś do gry. Przed nami wyjątkowy, bo setny sezon w historii, który rozpocznie mecz o 18 w Radomiu. Miejscowy Radomiak podejmie debiutującą w ekstraklasie wieczystą Kraków. Na linii faktów Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy wieczysta już w pierwszym historycznym meczu w ekstraklasie zanotuje zwycięstwo?
7: Na pewno taki jest cel. Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal, a początek starcia Radomiaka z Wieczystą już o 18. O 20.30 zaś w Szczecinie pierwszy gwizdek w meczu Pogoni z Legią. Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
8: Nic nie mogę w tej chwili zadeklarować, biorąc też pod uwagę ilość tych zmian, a jednocześnie chyba znacie mnie na tyle, jakie są moje ambicje jako trenera i co też jako trener już osiągnąłem, one nie są mniejsze niż były.
7: Mówił trener Legii, a mecz w Szczecinie rozpocznie się o 20.30.
9: Pogoda płata figle.
4: Tegoroczny lipiec nie rozpieszcza turystów w Tatrach. Właśnie po raz drugi od początku miesiąca wysoko w górach spadł śnieg.
10: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła, wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2400, 2500, 600 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec, bardzo niskie temperatury i w takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry. Lepiej poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Góry postoją.
4: Radzi ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. A w kolejnych faktach powiemy o odkryciu nieznanego wcześniej mechanizmu regeneracji mięśni. Podobno działa też u psów i kotów. Szczegóły o 14.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No lipcopad, nie dość, że leje, wieje, zimno, to jeszcze śnieg w górach, chociaż lepszej atrakcji turystycznej...

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
5: What you said.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Kamaniu, posłuchajmy, na zegarach już prawie 16.
2: Dwa ciała znaleziono w mieszkaniu w Puławach. Od tej dramatycznej informacji rozpoczniemy fakty. Potem pożegnanie z pisem Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Dziennikarz RMF FM zbiera polityczne komentarze w sprawie rozłamu na prawicy. Będzie też powrót do gry piłkarskiej Ekstraklasy. Ciała dwojga młodych ludzi znaleziono w mieszkaniu w jednym z bloków w Puławach na Lubelszczyźnie. Informacje w sprawie tego dramatu zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej zbrodni?
3: Ciała były w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu, którego drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy. Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później się powiesił. Ofiary to młodzi ludzie. On miał 28 lat, ona 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji.
2: Jeśli powstanie klub parlamentarny, wówczas będziemy trzecią siłą w Sejmie. Tak mówił na antenie radia RMF24 europoseł Piotr Miller, członek stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki, przypominamy, ogłosił, że po odejściu z PiSu stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Witam.
2: Witaj. Kacprze, kiedy może powstać nowa polityczna siła w polskim Sejmie?
4: Rozmowy w tej sprawie odbędą się przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, o czym mówił mi europoseł Piotr Müller.
5: Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo nie ma nawet tutaj naszych posłów, którzy są w stowarzyszeniu wszystkich.
4: Polityk potwierdził jednocześnie, że członkom stowarzyszenia odebrano dostępy do przekaźników informacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
5: Członkowie na stowarzyszenia Rozwój Plus zostali wyrzuceni z grup na WhatsAppie, takich jak Monitoring Mediów. To jest też dowód na, jakby, rozumiem, wyrzucenie z klubu parlamentarnego, bo po prostu te wszystkie osoby faktycznie wyrzucone.
4: Z kolei, jak mówi szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, nowa siła w Sejmie będzie oznaczała zmiany niemal dla wszystkich.
6: Każdy klub.

0: wieczorem do gry wraca piłkarska ekstraklasa, a do ekstraklasy wracają kolejni byli i obecni reprezentanci Polski. W Motorze Lublin zagra obrońca Bartosz Bereszyński. Z Legii Warszawa wyjeżdżał w wieku 24 lat. Po niemal dekadzie gry we Włoszech Bereś wciąż jest głodny gry na wysokim poziomie.
1: Przychodzę tutaj nie po to, żeby sobie pobyć, tylko po to, żeby pomóc nie tylko kilku zawodnikom, ale też całemu klubowi zrobić ten krok do przodu. Jestem taki ciekawy i już głodny tego, żeby to się zaczęło.
0: O 18:00 pierwsze w nowym sezonie spotkanie Radomiaka z Wieczystą Kraków, a o 20:30 w Szczecinie Pogoń podejmie Legię. 1500 Polaków mieszkających w 50 krajach świata przyjechało do Warszawy. W stolicy do niedzieli trwa Polonia Camp.
2: To ogromna okazja, żeby poznać rodaków z całego świata. Dla mnie to jest bardzo interesujące, że dzisiaj Polska robi takie wydarzenie dla młodzieży.
3: Każdy ma tam jakby swoją historię z kraju, w którym się urodził, w którym żyje jako Polak, więc dla mnie to jest jakby fantastyczne wydarzenie, że możemy się spotkać w takim miejscu.
4: To jest dla Pani emocjonujące?
2: Po prostu niesamowite. Zawsze, kiedy jestem na lotnisku, no, kiedy już mówią, to już Polska, już jesteśmy nad Polską, to nie wiem, no łzy nieraz lecą, no to po prostu jest niesamowite.
0: Mówiła Maria z Brazylii i Dominik z Grecji. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Nowe fakty o 17:00 razem ze specjalistami. Przekonamy Was, by w wakacje budować nie tylko zamki w piasku, ale też odporność.
5: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny.
0: Słyszymy się za niespełna godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Dobrze, no chyba po tym tygodniu jesteśmy gotowi, żeby zobaczyć na termometrach trochę więcej niż 20. No i bardzo proszę, 30. Czy to nam odpowiada? Jest okej. Okay. No tak w niedzielę ma być właśnie. Wracają upały prognozowane na najbliższą niedzielę, czyli pojutrze na Dolnym Śląsku. 30 na termometrach, 29 w centrum, do 26 na Pomorzu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: 5 po 16 tu RMF FM. Dobra, słuchajcie.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Reklamy Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, witam Aniu.
2: Jestem, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Odległy finał śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Reporter RMF FM ujawnia, że Ukraina na razie nie zrealizuje polskich wniosków o pomoc prawną. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Będziemy też w Katowicach. Obserwujemy przygotowania do ceremonii startu Rajdu Polski. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Chodzi o postępowanie, w którym Jarosław Szymczyk ma status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jakie są powody odmowy?
3: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
2: Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Uważajcie. Ponad 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu pożarów lasów. Polacy będą działać w okolicach Toledo, w środkowej części kraju. Wśród nich jest kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Przed wyjazdem rozmawiała z nim reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Jakie będą wasze zadania?
5: My jesteśmy dla nich, my mamy ich wspomóc. My jesteśmy w pewnym zakresie samowystarczalni.
4: Ale wiem, że macie takie szczególne umiejętności i się specjalizujecie właśnie w blokowaniu rozprzestrzeniania się ognia, tak to mogę nazwać?
5: Tworzymy taką swoistą zaporę przed czy to frontem pożaru, czy zawężamy skrzydła pożaru po to, żeby zmniejszyć jego powierzchnię, zmniejszyć jego dynamikę. Usuwamy paliwo z przed drogi ognia po to, że jak on już tego paliwa nie będzie miał, jak ten pożar się wtedy rozprzestrzeniać.
2: Strażacy wylecą do Hiszpanii za tydzień. W centrum Katowic za pół godziny rozpocznie się ceremonia startu 80.

0: Idealny przykład współpracy właśnie. Wieczorem w okolicach spotka początek tej sportowej części rajdu. Pierwszy miejski odcinek specjalny. Łącznie do pokonania przez cały weekend 15 odcinków, blisko 190 km. Z Katowic Patryk Serwański.
1: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
2: Wakacje to czas budowania nie tylko zamków z piasku, ale także odporności. Choć nie chcemy jeszcze o tym myśleć, to coraz bliżej do sezonu jesienno-zimowego.
3: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
4: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
3: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
2: Namawia dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Nie teraz, chciałem zapytać, czy podoba wam się ta pogoda, która jest za oknem? Proszę, o! No to fajnie, no to fajnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby jednak zobaczyć słońce, to w niedzielę sporo tego słońca zobaczy i nawet 30 kresek na termometrach na Dolnym Śląsku. Czekamy na weekend.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Skończyły się żarty. 3 minuty.

0: najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie 18, a przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
2: Zapraszam. Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Zginęło 10 osób, około 100 jest rannych. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i Mazowsza. Są utrudnienia na czwórce i trasie S7. W Katowicach śledzimy ceremonię otwarcia rajdu Polski. Zdradzimy też rozwiązanie zagadki nowoczesnych środków odchudzających. Karambol na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Brzeg a Opole Zachód zderzyło się 5 samochodów. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. 4 samochody zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do wypadku doszło między węzłami Broniszew a Białobrzegi Północ. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
3: Ukraina w ogniu.
2: Co najmniej 10 zabitych i 100 rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na obwód kijowski na Ukrainie. Celem był jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia. Ukraińska armia z kolei zaatakowała rakietami fabrykę w obwodzie kirowskim w Rosji. 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o znalezieniu szczątków podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja. To dowódca jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów podziemia niepodległościowego na Mazowszu.
4: Te szczątki zostały odnalezione przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na cmentarzu Powązkowskim na kwaterze EU, a pion śledczy czy prokuratorsko-śledczy przygotował cały materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji komendanta Roja.
2: Przekazał Karol Polejowski, zastępca szefa IPN-u. Roja znaleziono w bezimiennym dole. Teraz rodzina będzie mogła go pochować. Nie ma podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Witam.
2: Witamy. Jak tę decyzję argumentuje Karol Nawrocki?
5: Prezydent swoją decyzję uzasadnia tym, że prawo nie działa wstecz.
6: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
5: Tłumaczy Karol Nawrocki, który ostatecznie zdecydował się na wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje już skomentowali rządzący. Minister finansów pisze w mediach społecznościowych, tu cytat, to środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zamiast po stronie Polaków, prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych. Tak pisze Andrzej Domański.
2: W Katowicach trwa ceremonia startu rozpoczynająca 82. rajd Polski. To największa impreza rajdowa w naszym kraju i runda Mistrzostw Europy. Kolejne załogi przejeżdżają przez rampę startową. Patryk Serwański pytał o ten moment rajdowego dnia Kajetana Kajetanowicza i Szymona Gospodarczyka.
7: Ceremonia startu to moment stresu, czy moment frajdy i sama przyjemność, uśmiech?
8: To spotkanie z kibicami przede wszystkim. Nam to jest mniej potrzebne, nam zawodnikom, bo troszkę zabiera czas, ale jest to potrzebne dla kibiców i też nam to ładuje w pewnym sensie baterię. Więc jest to taka symbioza. Później już tego czasu dla kibiców jest mniej w trakcie rajdu.
7: Jesteśmy w samym centrum Katowic, dużo tutaj ludzi. To jest też coś, co buduje na cały weekend każdego z Was, uczestnika imprezy?
9: No myślę, że na pewno. Właśnie teraz tu wjeżdżali.

0: insulinotropowy GIRP. W odróżnieniu od popularnych leków, które swoje działanie zawdzięczają stymulacji receptora GLP-1, ten receptor bywa przez nowoczesne leki albo pobudzany, albo blokowany. I nie było jasne, jak odwrotne działania mogą prowadzić do tego samego skutku, czyli utraty wagi. Seria eksperymentów prowadzonych na genetycznie modyfikowanych myszach pokazała, że kluczowe znaczenie ma lokalizacja działania leku. Stymulacja receptorów w pniu mózgu tłumi apetyt, tak samo jak blokowanie ich w podwzgórzu. Ta wiedza może pomóc opracować jeszcze skuteczniejsze leki o mniejszych efektach ubocznych. Dokładnie o to chodzi.
1: Głodnych informacji zapraszamy na kolejne fakty o 19:00. Przedstawi je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, witamy.
2: Jestem, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Na początek rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kto odszedł razem z Mateuszem Morawieckim? Informacje zebrał dla nas reporter RMF FM. Potem ważne wieści dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków otwiera nową kolejkę Ekstraklasy. Gorąco będzie dziś także w Szczecinie. Czterdziestu posłów, trzech eurodeputowanych i jeden senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Przypomnijmy, zgodnie z tym, co mówił dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostają wyrzuceni z partii. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Witaj,
2: Kacprze. Jakie są najgłośniejsze nazwiska, jeśli chodzi o zwolenników Morawieckiego?
1: To przede wszystkim europosłowie, były rzecznik rządu Piotr Müller, były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, a także Waldemar Buda. Wśród polityków, których na co dzień można spotkać w Sejmie, to największym zaskoczeniem wydaje się być Ryszard Terlecki, związany z PiS-em przez ponad 20 lat, w przeszłości szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu. Oprócz tego z PiS-em pożegnali się członkowie rządu Morawieckiego, którzy pełnili funkcje ministerialne na różnych szczeblach. Dziś są posłami, to m.in. Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Marcin Chorała, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Krzysztof Szczucki. Jeśli chodzi o osoby niezwiązane z PiS-em, to członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus i prawdopodobnie przyszłym członkiem nowego klubu sejmowego jest poseł Marek Jakubiak.
2: Karambol na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Dąbie a Wartkowice ciężarówka zderzyła się z busem i trzema samochodami. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Śląskiem, niedaleko Mysłowic. Po zderzeniu się dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Tu rannych na szczęście nie ma. Rosyjski dron wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Prezydent Niskordan poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony przez samolot F-16, a jego szczątki spadły na niezamieszkały teren we wschodniej części kraju. Informacje o wtargnięciu drona potwierdza NATO. Jak dodaje, wszczęto w tej sprawie śledztwo, a sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami w Bukareszcie. Bezzałogowce już wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Rumunii. To jednak pierwszy przypadek, kiedy dron został zestrzelony przez jej siły powietrzne. Ruszyła nowa kolejka Ekstraklasy. Radomiak podejmuje u siebie Wieczystą Kraków. Po pierwszej połowie 1-0 prowadzą gospodarze. A w Szczecinie już za niecałe półtorej godziny Pogoń rozpocznie walkę o 3 punkty z Legią Gdańsk. Kibice ze stolicy Pomorza Zachodniego przyznają, że pierwszy mecz nowego sezonu to dla nich święto.
3: Cieszysz się, że mecze wracają?
4: Tak.
3: Będziesz chodził regularnie?
4: Jak będę miał z kim, to będę regularnie chodzić.
3: A jaki wynik obstawiasz dzisiaj?
4: 2-1 dla Pogoni.
3: Ekstraklasa lepsza niż Mundial?
4: Tak, zdecydowanie. Jest dobra atmosfera i lepiej się ogląda.
3: Cieszy się pan, że powrót Ekstraklasy?
5: Nie no, ekstra. Już po tych mistrzostwach dawia się czas na jakąś porządną piłkę.
6: Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko. Moja kobieta jest pierwszy raz na meczu, także cieszę się, że dała się namówić. Skończył się Mundial, ale zaczęła się sportowa Ekstraklasa.
3: Pani dopiero zaczyna kibicować?
7: Tak, bo ja tu w innym sporcie siedzę, więc chłopak mnie namówił i znajomi mówię, dobra, spróbujmy.
6: Nowy sezon, nowe nadzieje.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar przed stadionem w Szczecinie. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 20:30.
8: Wakacje z RMF FM.
2: 14 świetlnych instalacji, które musicie koniecznie zobaczyć, gdy będziecie w Łodzi. Dziś w naszym cyklu Wakacje po zmroku w faktach prezentujemy Łódzką Galerię Neonów. Na tyłach mediateki szyldy kultowych łódzkich kin świecą pełnym blaskiem. Pomysłodawcą tego projektu jest Robert Sobański. Rozmawiała z nim dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
9: Jak powstał ten pomysł? Skąd on się wziął?
10: Sam pomysł łódzkich neonów pojawił się bardzo prozaicznie, jak wziąłem w rękę wydawnictwo Łódzkie Kina od Bałtyku do Tatr. I wtedy mówię, świetna historia. Łódź filmowa, magia kina, robię to. Trochę poleżało, potem wspólnie z Karoliną Stolińską postanowiliśmy

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, czekamy z zapartym tchem. Pogodny Mateusz.
2: Na co?

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was, między innymi z Krajowej 80 i trasy S8. Potem o polskiej uczelni, która trafiła na czarną listę eksportową Chin. Hiszpania z kolei prosi Unię Europejską o większą pomoc w walce z pożarami, a w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Mamy pierwszego zwycięzcę nowej kolejki. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 80 w Kujawsko-Pomorskiem. W Strzyżawie samochód zderzył się z motocyklem. Droga między Bydgoszczą a Toruniem jest zablokowana. Ponad 4 km ma korek na trasie S8 niedaleko Warszawy. W Dybowie po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Zablokowana jest też Krajowa 74 w Kunicach w Świętokrzyskiem. To odcinek Opatów-Kraśnik. Zderzyły się tam trzy samochody.
3: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
2: Chiny wpisały na czarną listę eksportową dwa podmioty z Polski, Politechnikę Wrocławską i spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się produkcją półprzewodników. Restrykcje zostały nałożone także na 12 innych przedsiębiorstw i instytucji z Unii Europejskiej. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, z czego wynikają te sankcje?
4: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone wczoraj na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi przed chwilą, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
2: Władze Hiszpanii zwróciły się do Unii Europejskiej o większą pomoc w gaszeniu wielkich pożarów w rejonie Madrytu. We Francji, w regionie Bordeaux i ewakuowano już z powodu fali pożarów blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji, z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret na zatoku Arcachon koło Bordeaux, część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
2: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już dwie osoby podejrzane o spowodowanie pożaru w regionie La Manche niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na RMF24. Tam również mamy zdjęcia i nagrania. To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W dzisiejszym wakacyjnym cyklu RMF FM kolejna odsłona zawodów, bez których wakacje nie działają. Jak mówią nam harcerze z Chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
6: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację. Programowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków, czyli właśnie na przykład 10-13, tak jak u Zuzi.
7: Ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane. Pilnuje by moja kadra pomocnicza.
8: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
7: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne. To moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
2: Z drużynową Zuzanną Szatkowską i przewodnikiem Chówca Jakubem Nowakowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na obóz harcerski w Gorzewie koło Gostynina na Mazowszu zajrzymy jeszcze w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: podwyższył niezawodny Jan Grzesik, ale Zieloni do końca musieli pilnować wyniku, bo dla wieczystej do siatki trafił Stefan Fajertak. Radomiak dowiózł korzystne wyniki, pokonał krakowskiego Beniaminka 2-1. O 20:30 w Szczecinie do gry wejdą Pogoń i Legia. Wobec problemów finansowych warszawian pierwszy raz od dawna faworytem tego starcia wydają się być Portowcy.
1: Wiadomo, że nasza sytuacja jest jaka jest, natomiast ja jestem trenerem, który ma określony sposób pracy. Bez względu na to, jak zawodnicy będą grali, to musi być to zespół i musi być widać, że to jest zespół z charakterem.
0: Podkreśla trener Legii, Marek Papszun. Teraz centrum Katowic, gdzie rajdowe załogi czekają na pierwszy OS 82. Rajdu Polski. Miejska próba w okolicach Spodka. Jest tam także Patryk Serwański. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czego po tej imprezie oczekuje mistrz Europy z poprzedniego sezonu, Miko Marczyk?
2: No wie, że ten sezon nie układa się dla niego zbyt dobrze. Chce tutaj na Śląsku pokazać pazur, ale też nie chce dać się ponieść emocjom.
3: Chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
2: No Miko na trasę pierwszego odcinka wyruszy jako przedostatni według harmonogramu o 22:57. Z Katowic Patryk Serwański.
0: Dzięki Patryku. Na koniec jeszcze za ocean. Najlepszy strzelec wszechczasów NBA, 41-letni LeBron James. Po 8 sezonach w Los Angeles Lakers zmienia klub. Teraz zagra w Philadelphia 76ers.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
7: Gry i zabawy dla dorosłych. Piątkowy wieczór wtedy...

i schowała depresję. Noc dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: W radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM pojawił się Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe.
2: Na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na autostradzie A4 w Opolskiem. Później napięcia na linii Bruksela-Waszyngton. Unia Europejska zapłaci za to, że nałożyła kary na Google. Grozi Donald Trump i zapowiada kolejne cła na wspólnotę. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić ten weekend. Kierowcy, korkuje się autostrada A4 między węzłami Brzeg a Opole Zachód. Jak informowaliśmy Was w faktach, na tym odcinku doszło do dwóch wypadków z udziałem w sumie aż 5 samochodów. Na wysokości Przylesia Dolnego wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Donald Trump krytykuje Unię Europejską i zapowiada kolejne cła. Prezydent USA na swojej platformie Truth Social napisał, że decyzja o nałożeniu przez wspólnotę kary na Google jest bezprawna. Zapowiedział, że Waszyngton przeprowadzi dochodzenie w sprawie okradania amerykańskich firm. Unia Europejska zapłaci bardzo wysoką cenę za to skrajnie nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie ją ostrzegałem. Kary zostaną całkowicie anulowane, oświadczył Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką. Unia nałożyła na Google karę w wysokości niemal 900 milionów euro za, jak tłumaczy, nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Karim Khan odwołany ze stanowiska prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Według nieoficjalnych ustaleń państwa członkowskie miały podjąć tę decyzję w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Khan zaprzecza tym zarzutom.
3: Lato z RMF FM.
2: To będzie ciepły i słoneczny weekend. W niedzielę termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich warunki do żeglowania idealne.
4: Piękne warunki do żeglowania, dobry wiatr, stabilny, bez jakichś tam większych podmuchów. No i przede wszystkim słońce w końcu wyszło.
5: Dlaczego właśnie wybraliście wypoczynek na wodzie, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich?
6: Z przyzwyczajenia robimy to tyle lat, to jest nasz 6 rejs, już ogólnie rodzinny. Mhm. Nie tylko to.
5: Dzieci nie chcą wracać do domu, do urządzeń elektronicznych?
6: Nie, właśnie to jest śmieszne, że mieliśmy podjąć decyzję o zmianie typu urlopu. Chcieliśmy przejechać się kamperem wzdłuż Polski, ale dzieci się zapytały na koniec, a kiedy jednak na łódkę pójdziemy.
5: A jak warunki pan oceni teraz do pływania, żeglowania?
6: W porządku, są bardzo dobre moim zdaniem. Jest i wiatr, jest i słońce.
5: W końcu.
6: W końcu, tak. Były i chmury, ale jest znowu słońce.
2: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej RMF FM w Mikołajkach rozmawiał Piotr Bułakowski. Łódzka Galeria Neonów to miejsce, które odwiedzamy dziś w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na tyłach Mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima zachwyca 14 odtworzonych neonów z dawnych łódzkich kin. Na pomysł stworzenia świetnej galerii wpadł Robert Sobański, z którym rozmawiała nasza dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Który z tych neonów był pierwszy, albo który wzór tego napisu pana zachwycił i pomyślał pan tak, to będziemy szli w neony?
8: Moulin Rouge. Jak zobaczyłem w tej książce Moulin Rouge, otworzyłem oczy i czytam, że Moulin Rouge wiąże się z historią kina, która jest jedną z najstarszych w Polsce do dzisiaj działających kin. Zaczęło się pod koniec XIX wieku. Szwajcarska Dolina to była taka ogród rekreacyjny jeszcze przy ulicy Mikołajewskiej, dzisiaj Sienkiewicza, gdzie powstał pierwszy drewniany obiekt, w którym wyświetlono w zasadzie pierwszy film. I to jest fantastyczna historia.
2: Ten i inne neony legendarnych łódzkich kin najlepiej podziwiać po zmroku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Oddaję głos.
11: 0-0 po ponad pół godzinie gry w spotkaniu Pogoni z Legią w nowym sezonie Ekstraklasy. Do siatki dla Legii trafił Mileta Rajowicz, ale jak się okazało, pomógł sobie ręką. Motor Lublin jako jedyny z Ekstraklasy złożył mi konkretną ofertę, mówi w RMF FM Bartosz Bereszyński. Po niemal dekadzie obrońca reprezentacji Polski wrócił do kraju i w rozmowie z nami ocenia, że jego nowy zespół wymaga kolejnych wzmocnień.
12: Oczywiście drużyna jest w przebudowie i to nie ma co się ukrywać, bo bodajże było 12 zawodników, którzy odeszli w porównaniu z poprzednim sezonem, więc potrzebujemy nowych piłkarzy. piłkarzy i nie ma co ukrywać. No, kilku transferów już dokonano.
11: Dzisiaj nowym piłkarzem Motoru został chorwacko-austriacki stoper Tin Pawlotic. A rozmowę z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl. W Katowicach emocje za sprawą 82. rajdu Polski. Ruszył pierwszy odcinek specjalny. Patryk Serwański na miejscu. Dobry wieczór.
13: Jestem, dobry wieczór.
11: Od jutra rajdowcy wyjadą już na

0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: Piątkowego odkrycia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w

chcesz, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Co ja?

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. I heard what you said.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejną falą rosyjskich ataków na Ukrainę. W tle spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem w sprawie pokoju z Rosją. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Pogoń Szczecin walczy o 3 punkty z Legią Gdańsk. W najbliższy wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Po tym jak Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się porozumieć, były premier opuszcza PiS razem ze swoimi zwolennikami. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
4: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
3: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
5: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
3: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
2: W ciągu najbliższych 48 godzin może nastąpić kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w poligon w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Prezydent Ukrainy liczy na pomoc dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych w zakończeniu wojny. W najnowszym oświadczeniu podkreślił, że przygotowuje się do spotkania z Donaldem Trumpem. Według Reutersa ma do niego dojść we wtorek w Waszyngtonie. A dziś w stolicy USA powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Ta kwietniowa została przerwana po tym, jak uzbrojony napastnik otworzył ogień w hotelu Hilton. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był wówczas na spotkaniu, będzie i tym razem. Pawle, Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu chce uhonorować tych, którzy w kwietniu uratowali innym życie.
6: Dzień dobry, to przede wszystkim agent Secret Service, który zaczął biec za uzbrojonym mężczyzną. Oddał w jego kierunku strzały. Napastnik odpowiedział ogniem. Kula utkwiła w kamizelce kuloodpornej agenta. Uhonorowani mają być też pracownicy hotelu. Wieczór zapowiada się interesująco. Zmieniono miejsce. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria. Wcześniej był tam hotel Donalda Trumpa. Prezydent weźmie udział w kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Drugiej odsłonie tego wydarzenia, podczas którego wspólnie z przedstawicielami mediów świętowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezydent z niecierpliwością czeka na możliwość dokończenia tego, co rozpoczął, zanim kwietniową uroczystość przerwała haniebna próba zamachu, powiedziała Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreślając, że zapowiada się wyjątkowo interesujące i niezapomniane wydarzenie. Tymczasem setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Trump regularnie atakuje dziennikarzy i ich obraża. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: W naszym cyklu Zawody, bez których wakacje nie działają, dziś mówimy o opiekunach obozów harcerskich. To osoby, które nie tylko dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Pod skrzydłami opiekunów młodzi ludzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i pracy w zespole. A co dla opiekunów jest największym wyzwaniem?
8: Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. My też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy.
9: Jeżeli się jest opiekunem na obozie, to jest szansa, żeby samemu odpocząć?
10: Może 15 minut, tak żartobliwie powiem, podczas ciszy poobiedniej. Myślę, że każdy z nas, kto tutaj jest, też w pracy z dzieciakami odnajduje na tyle satysfakcji, że ta praca nie jest pracą w sensu stricte. Znaczy, my też odpoczywamy, spędzając z tymi dziećmi czas.
2: Mówili przewodnicy Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z chówca ZHP Łask. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
14: Około 20 minut zostało do końca meczu Pogoń Legia w Ekstraklasie i wciąż jest 0-0. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Radomiak pokonał Wieczystą 2-1, chociaż to napastnik krakowian Stefan Fajertak trafił do siatki jako pierwszy, ale ze spalonego.
15: Fajnie jak się sezon tak zaczyna, że przeciwnik nie wykorzystuje pierwszej szansy i pierwszy VAR w sezonie jest, kończy się dla ciebie dobrze.
14: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek, który wygrał w debiucie dzięki późniejszym golom Roberta Alvesa i Jana Grzesika. Granie zaczęła też pierwsza liga. W drugiej połowie Odra Opole przegrywa z Arką Gdynia 0-1, a wcześniej Polonia Bytom pokonała w szalonym meczu Wartę Poznań 4-3. Andrea Pirlo, a nie Pep Guardiola, ma zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, informuje La Repubblica. Pep odmówił wcześniej włoskiej kadrze, tłumacząc, że chce się skupić na życiu rodzinnym. Nowych selekcjonerów oficjalnie mają też reprezentacje Belgii, Marka Van Bommela i Niemiec, Jurgena Kloppa. W Katowicach trwa pierwszy odcinek specjalny 82. Rajdu Polski. Kolejne ekipy przyjeżdżają

0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: W ogóle giz, to... Jak słyszę...
4: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wójt schowała depresję, noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak reagują na niego politycy koalicji rządzącej? Ich komentarze zebrał reporter RMF FM. A na koniec sport. Legia Warszawa z 3 pierwszymi punktami w nowej kolejce Ekstraklasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S12 niedaleko Lublina. Na odcinku między węzłami Piaski Zachód - Świdnik osobówka uderzyła w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. Satysfakcja i zajadanie popcornu. Tak politycy koalicji rządzącej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się około 40 posłów zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
4: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt co do tego nie ma wątpliwości.
3: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
5: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat. Więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
3: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taki klub może powstać.
2: Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Ogień trawi kolejne lasy i zbliża się do zabudowań. W okolicy Madrytu ewakuowano już ponad 20 tysięcy osób. Władze ogłosiły tam stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
6: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
7: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, z siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
6: I ile czasu tam spędzicie?
7: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
6: No to powodzenia.
7: Dziękuję.
2: Powiedział RMF FM kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiej grupy. Dożywotnie bilety wstępu dostali dziś darczyńcy, których dary wzbogaciły kolekcję Muzeum Narodowego w Lublinie. Wśród nich są nie tylko artyści, którzy za darmo przekazali swoje prace, ale też ci, którzy znaleźli cenne przedmioty w swoich domach.
8: Rękawiczki XIX-wieczne, rękawiczki balowe, takie białe z guziczkami.
9: Gdzie pani te rękawiczki znalazła?
8: A, proszę pana, w szafie po moich zmarłych przodkach. Wszystko zostało wyrzucane.
9: A rękawiczki zostały?
8: A rękawiczki zostały. I postanowiłam je podarować.
9: Dlaczego?
8: Dlatego, żeby się nie zniszczyło i żeby w dobrych rękach leżało.
2: Z panią Danutą Gęcą, która od teraz będzie mogła dowoli oglądać muzealne zbiory, w tym swoje rękawiczki, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Sport w faktach RMF FM.
2: Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu C1. Najlepsza była Czeszka Teresa Kneblowa. To 6 medal Mistrzostw Świata w dorobku Zwolińskiej. W sumie biało-czerwoni w Oklahoma City wywalczyli do tej pory 2 medale. Oprócz brązu Zwolińskiej, srebro w czwartek zdobył Michał Pasiut. Zostajemy przy sporcie. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 1-0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy strzelił Zoran Arsenić. Przypomnę jeszcze, że w meczu rozpoczynającym dziś nową kolejkę Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał u siebie Wieczystą Kraków 2-1.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Na przyszły tydzień planowane jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Główny temat rozmów – zakończenie wojny w Ukrainie. Później o ustawie łańcuchowej podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach zajrzymy też do Szczecina. Tamtejszy zamek zyskał nowe kolory, a wyjątkowy pokaz przyciągnął tłumy. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem, donosi agencja Reutera. Rozmowy mają dotyczyć konfliktu z Rosją. Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym oświadczeniu wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą stać po stronie Kijowa oraz, że dzięki ich wsparciu uda się zakończyć wojnę godnym pokojem. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego zespołem. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Naszych obywateli i naszych starań na rzecz ochrony życia, podkreślał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł w nim również przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, do którego może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
3: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich. Obywatele otrzymają również 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. To jest prawdziwy kompromis.
2: Argumentował w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. W faktach teraz sport. Włoch Andrea Mabellini, zwycięzcą pierwszego odcinka specjalnego 82. rajdu Polski. Trasę poprowadzono ulicami Katowic. Drugi na tym odcinku był Polak Mikołaj Marczyk, który do zwycięzcy stracił 1/10 sekundy.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przyciągnął dziś tłumy. Wszystko za sprawą wyjątkowego pokazu iluminacji. Budowla zyskała nowe oświetlenie, które pozwoli na przyozdobienie jej kolorami z okazji różnych wydarzeń organizowanych w mieście. Z zebranymi przed zamkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak się przekonała, część widzów była zawiedziona. Jak mówili, liczyli na więcej.
5: Podobała się paniom iluminacja?
6: Ja na coś innego liczyłam. Na coś wow takiego.
7: Trwało to krótko, niezbyt intensywnie. Ale nie załamujmy się, może będzie lepiej.
5: A któryś kolor najładniejszy?
8: W mojej ocenie najładniejszy kolor zielony, kolor nadziei.
6: Mój granatowy, ten niebieski był przepiękny.
9: Wydaje mi się, że chyba właśnie te połączenie, co widzimy, to jest zielono-niebieskie. Ładny gradient przychodzi.
2: A kolejny pokaz dziś wieczorem. Łódzka Galeria Neonów była naszą propozycją w cyklu Wakacje po zmroku w faktach. To 14 odtworzonych instalacji z dawnych łódzkich kin. Można je podziwiać dzięki pracy Daniela Pałki i Natalii Dyndul, którzy zgodnie mówią, że najtrudniejszy do wykonania był napis Wisła.
10: On ma bardzo dużo elementów, bardzo dużo małych elementów, które tak zwyczajnie staramy się nie robić, bo one są bardzo trudne. Trzeba by wymyślić nową technikę, żeby wszystko się umieściło.
11: Tak, i przy Wiśle jeszcze olbrzymim wyzwaniem było właśnie uszczelnienie, bo każdy zakamarek, każda szczelina, każde łączenie między neonami musiało być dobrze uszczelnione, tak więc to była robota dla bardzo precyzyjnej osoby.
2: Projekt powstał w ramach Łódzkiego Pasażu Kreacji, inicjatywie oddającej hołd filmowemu dziedzictwu miasta. A ja dodam, że neony najlepiej podziwiać właśnie po zmroku. Znajdują się na tyłach mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima. Warto tam zajrzeć. My z kolejnymi faktami wracamy z kolei punktualnie o pierwszej. Zaprasza Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hot New.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

powoli schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwsza zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. USA i Wielka Brytania chcą chronić cieśninę Ormus. W przyszłym tygodniu te państwa planują międzynarodową konferencję w Londynie. Amerykańskie ataki na Iran przekładają się na ceny paliw w Polsce. Po niedzieli diesel może kosztować ponad 8 zł. W faktach wrócimy też do sukcesu naszej kajakarki Klaudii Zwolińskiej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować w Londynie konferencję poświęconą bezpieczeństwu w cieśninie Ormus. Te informacje podaje portal Axios. Celem ma być utworzenie międzynarodowej koalicji chroniącej żeglugę na tym kluczowym szlaku. Według mediów w spotkaniu mogą uczestniczyć ministrowie obrony i dowódcy wojskowi państw zachodnich oraz krajów Bliskiego Wschodu. Waszyngton liczy, że sojusznicy wyślą do regionu okręty, jednostki do rozminowania i drony. Jednym z warunków utworzenia misji jest zakończenie walki w rejonie Ormuzu. Analitycy biura Reflex prognozują, że w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach ponownie wzrosną. Najbardziej podrożeje olej napędowy. Według prognoz litr benzyny 95 będzie kosztował około 7 zł i 45 groszy, 98 8 zł i 30 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 20 groszy. Bez zmian pozostanie cena autogazu, średnio 3,16 za litr. Eksperci wskazują, że podwyżki są efektem wzrostu ceny ropy naftowej, napędzanego eskalacją konfliktu na linii USA-Iran oraz ograniczeniem produkcji w Zatoce Meksykańskiej.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: W Oklahoma City z medalu Mistrzostw Świata w kajakowym slalomie cieszy się Klaudia Zwolińska. Wywalczyła brąz w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce.
3: Dzisiaj brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje. Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane. To jest piękne.
1: Tak mówiła nasza kajakarka. Teraz zapraszamy na nasz cykl Wakacje po zmroku w faktach. W czasie letnich wędrówek po zachodzie słońca warto zajrzeć do łódzkiej galerii neonów. Tam znajdziecie 14 instalacji świetlnych z nazwami dawnych kin. Od Bałtyku po Tatry. Neony można zobaczyć m.in. na ulicy Moniuszki i Tuwima. A jak powstała ta instalacja, opowiadają twórcy neonów Daniel Pałka i Natalia Dyndul.
4: Zaczynamy od robienia projektu w komputerze. Potem trzeba wydrukować folię prowadzącą, żeby przykleić na tło, które też my frezujemy. I potem już przychodzi punkt montowania neonu na tło, co potrzebujemy nagrzać neonu na odpowiednią temperaturę, żeby go wyginać, przykleić i już senić, bo to jest neon zewnętrzny. To musi być odporne na warunki atmosferyczne.
5: To są neony LED, monochromatyczne, tak więc mamy ograniczoną paletę kolorów do wyboru. Natomiast taki ładny efekt głębi koloru daje kolorowa koszulka w połączeniu z kolorową diodą.
1: Kinowe neony w tej uliczce galerii dostępne są przez całą dobę, ale najpiękniej prezentują się właśnie po zmroku. Jeszcze w tym roku kolekcja powiększy się o nowe instalacje. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie. Tak mówił przed rozłamem w partii na naszej antenie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
6: Panie pośle, co było na stole w takim razie? Pan mówi rezygnację, jeśli chodzi o wiceprezesostwo z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński mówi, chodziło o zamrożenie chociażby do wyborów działania stowarzyszenia. Dlaczego nie chcieliście
7: się
6: na to zgodzić?
7: Ale bądźmy uczciwi i nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta oferta, jak pan powiedział, zamrożenia, bo takiego sformułowania użył pan Rafał Bochenek, kolega Rafał Bochenek, rzecznik naszej partii, była de facto likwidacją stowarzyszenia. I na to rzeczywiście nie chcemy się zgodzić.
6: Ale zaraz,
7: dlatego,
6: po wyborach moglibyście działać.
7: Dlatego,
6: jaka likwidacja?
7: Ale proszę?
6: Jaka likwidacja? Po wyborach
7: likwidacja,
6: moglibyście działać.
7: Likwidacja, jeżeli ktoś mówi, że nie można podejmować żadnych działań, to w takim razie po co to stowarzyszenie? Ja znowu wrócę do tego, o co toczy się ta dyskusja.
6: To ja zapytam,
7: my będziemy partią, która się zawęża, radykalizuje przekaz, czy będziemy formacją, tak jak w 2019 czy 2015 roku, która łączy w sobie wiele środowisk i ma atrakcyjny przekaz dla wyborców.
6: To ja zapytam, jak Patryk Jaki zapytał w takim razie. Czego nie mogliście robić w ramach PiS-u? Co takiego było wam niedozwolone, niemożliwe do działania, jeśli chodzi o te struktury, które w tej chwili są w Prawie i Sprawiedliwości? Co by pan zrobił, gdyby...
7: Ta rozmowa ma swoją dynamikę i siłą rzeczy, jak takiej rozmowy jest krótka, więc odpowiem w uproszczeniu i w skrócie. działania, które podejmowaliśmy, miały poszerzać możliwość dotarcia do elektoratu. Kurs, który został przyjęty i który my szanujemy, ale który jest związany z radykalizacją przekazu, w naszym przekonaniu nie powoduje możliwości zwiększenia liczby osób, które będą chciały zagłosować na PiS. Dlatego chcieliśmy, wracając do naszego dziedzictwa, dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego ćwierćwiecza, poszerzyć ofertę. W związku z tym stowarzyszenie było narzędziem do tego, żeby dotrzeć do nowych wyborców.
6: A inaczej,
7: ludzi, którzy pomogą odsunąć Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską od władzy w przyszłorocznych wyborach.
6: Gdyby nie było Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, byłaby dzisiaj ta secesja, czy nie?
7: Panie redaktorze, to trzeba pytać tych ludzi, którzy różnymi intrygami i swoimi działaniami od wielu miesięcy czy od długiego czasu próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości.
6: A ja pytam o Przemysława Czarnka.
7: Przemek Czarnek jest naszym kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki występował z nim niejednokrotnie, wspierał go przez całą tą prekampanię, która się toczy, podobnie jak my wszyscy.
6: Czyli to nie poszło o Przemysława Czarnka, rozumiem? No,
7: jeszcze raz powtarzam, obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi, którzy realizując jakieś swoje partykularne interesy, no próbują wywalić Mateusza Morawieckiego i nas, jego współpracowników z partii.
6: To samo mówi...
7: A to ci ludzie odchodzili już z Prawa i Sprawiedliwości, opowiadali straszne rzeczy i o PiS-ie, i o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym PiS-owcem. No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
6: To samo mówi też Piotr Miller i wymienia też nazwiska. Jacek Sasin, Jacek Kurski, Patryk Jaki, tak? To są te osoby, które knują intrygi, jak pan mówi?
7: No, jeżeli pan mówi o tym, kto zdradzał Prawo i Sprawiedliwość, odchodził, wracał, to
6: no
7: na pewno
6: część
7: z tych osób w tym do tego grona się zalicza, ale ja nie chcę skupiać się na nazwiskach, bo nazwiska i sprawy personalne wzbudzają najwięcej emocji, a ucieka nam ten temat, który jest kluczowy. A kluczowy jest temat taki, czy chcemy, żeby centroprawica wygrała przyszłoroczne wybory. Jeśli tak, to musimy poszerzać grono, ofertę programową i grono naszych potencjalnych wyborców. I o to toczy się ta dyskusja.
6: A jeżeli was wyrzucą, to znaczy, że to się stało za wcześnie, mamy jeszcze co najmniej 13 miesięcy do wyborów. Jeśli nie więcej.
7: Mam nadzieję, że nikt nas z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci.
6: No natomiast pan jest za długo w polityce, żeby nie wiedzieć, że tak się stanie.
7: Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ani od strony jakby takiej etycznej czy prawnej, no nie ma ku temu przesłanek, a politycznie to jest po prostu niemądre, dlatego że osłabia to naszą formację polityczną, Prawo i Sprawiedliwość, zamiast jej wzmacniać.
6: Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu podejmie decyzję pewnie o wyrzuceniu was z partii. Pytanie, co wy zrobicie dalej? Czy macie wy rozpisane te kroki, czy nie macie rozpisanych tych kroków?
7: Nie, nie mamy rozpisanych kroków. Rozmawiamy o tym oczywiście, co się zdarzy, no bo to jest jasne, że to dla nas to jest całe nasze życie, tak? Więc rozmawiamy o tym.

0: Uważam, że po prostu bardzo źle się dzieje, bo my zamiast mówić o poważnych problemach, które generuje rząd Donalda Tuska w służbie zdrowia, nie wiem, w onkologii, w finansach publicznych,
1: ale sami
0: rozmawiamy.
1: To spowodowaliście, panie pośle.
0: Przepraszam pana, ale my w kwietniu uważaliśmy, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim stanęli wspólnie na konferencji, powiedzieli o dalszym planie na działanie, powiedzieli o dwóch płucach, powiedzieli o poszerzeniu oferty programowej. No i nagle wybucha kryzys kilka czy kilkanaście dni temu, prawda? Nie wiadomo za bardzo z jakiego powodu, bo niby argumentem jest to, że finanse zostaną odebrane przez działalność stowarzyszenia, zostaną odebrane finanse PiS-owi. Za chwilę pojawia się informacja z PKW, opinia nieprawne, że to w ogóle jest nieprawda. No więc pojawiają się jakieś inne preteksty, więc bądźmy poważni. No, ten kryzys wywołały te osoby, które podniosły najpierw ten argument i które chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS-u. No, do nich proszę zwracać się z pytaniami,
1: dlaczego.
0: Mateusz
1: Morawiecki sam się z tego PiS-u nie wypycha, rozumiem.
0: No nie, no, przepraszam, jeżeli buduje tą formację, poświęcił jej wiele lat, podobnie właśnie jak my.
1: Ale buduje też Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: No tak, tylko że wie pan, ja jestem w kilku organizacjach pozarządowych, część z nich sam zakładałem i to nie, i nigdy nie stanowiło to problemu do mojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: I Stowarzyszenie Rozwój Plus nie miało żadnych struktur terenowych.
0: Do tej pory nie miało.
1: Ale teraz będzie zakładać.
0: Nie wiem, co będzie do tej pory. Na pewno chcemy działać w ramach całego kraju i oczywiście tutaj jakieś formy organizacyjne zapewne będą nam potrzebne. Natomiast to jest w ogóle jakiś temat...
1: Nie, nie, to poboczny. Jest bardzo poważny temat. To nie jest temat poboczny, panie pośle, bo to znaczy zakładanie partii,
0: ale
1: tworzenie struktur partyjnych.
0: Ale w ramach tych 21 propozycji, jedna z nich dotyczyła właśnie tego, że nie będzie budowy żadnych struktur, które mogłyby być przez jakichś ludzi uznane, prawda, że to jest jakaś alternatywa polityczna, że ktoś będzie mógł nawet w takich dyskusjach wewnętrznych używać jako argumentu: o, proszę, zobaczcie, oni budują tutaj swoją sieć, swoją strukturę. Jedną z tych 21 propozycji była rezygnacja z budowy takich struktur.
1: Będzie grill w takim razie?
0: Oczywiście, że będzie bardzo ciekawa dyskusja merytoryczna. Również grill, zapraszamy wszystkich 31.
1: Wtedy ogłosicie powstanie partii?
0: Mam nadzieję, że będziemy nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy za jakie pieniądze będzie tam grill? Zapytam słowami posła Płożyńskiego.
0: Są to pieniądze stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie posiada żadnych pieniędzy pochodzących z dotacji publicznych czy niepublicznych. Wyłącznie są to pieniądze członków stowarzyszenia.
1: Czyli
0: albo
1: pan też się zdążył na tego grilla, rozumiem, tak?
0: Ja też partycypuję w kosztach funkcjonowania stowarzyszenia.
1: A dlaczego pan nie płaci na partię Prawo i Sprawiedliwość?
0: Płacę.
1: No nie wszystkie pieniądze. Niektórzy mówią, że tylko 18 tysięcy,
0: bardzo się cieszę, że pan
1: zapłacić więcej.
0: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. W 24 roku, zaraz po tym, jak uzyskałem mandat do Parlamentu Europejskiego i kiedy pojawiła się kwestia składki, poszedłem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przyniosłem faktury na wiele dziesiąt tysięcy złotych od adwokatów, którzy mnie reprezentują w 27 sprawach, w których prokuratura mnie przesłuchuje. W części z tych spraw chce mi stawiać zarzuty, na przykład za to, że jestem antysemitą.
1: Uzyskał pan zwolnienie od opłat, rozumiem, tak?
0: Ustaliliśmy, że będę płacił 1000 zł miesięcznie, natomiast bo ja zaproponowałem, że w takim razie może partia by wsparła mnie wynajmując, opłacając adwokata, no bo muszę mieć w tych sprawach adwokata. Ustalenie było takie, że płacę 1000 zł miesięcznie.
1: Czyli dobrze pana rozumiem, że przyszedł pan do prezesa i mówi pan tak: jestem, mam duże wydatki, chociaż jestem europosłem i zarabiam duże pieniądze w europarlamencie. I prezes powiedział tak, kiwnął głową: tak, panie, drogi panie Michale, będzie pan płacił mniej na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Nie chcę mówić o szczegółach tej rozmowy, ale ustalenia były takie, że płacę co tydzień, co miesiąc 1000 zł składki, dopóki te sprawy wymagające opłat dla kancelarii adwokackich się toczą.
1: I ma pan na to jakiś dokument, czy tylko to było słowo prezesa?
0: Nie, no wie pan co, no bez żartów, no ludzie, którzy sobie ufają, nie podpisują dokumentów przy każdej rozmowie.
2: Usłyszał Piotr Stalak od Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Na nowe fakty w RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. O drugiej utrudnienia dla kierowców na A4 w Dolnośląskiem. Zmotoryzowani, dajcie głośniej. Rosjanie zaatakowali Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Trwa usuwanie skutków ataku i ustalanie skali zniszczeń. Rząd chce apteczek w autach osobowych. Posłuchajcie, dla kogo będzie to obowiązkowe i co powinna zawierać apteczka. Uwaga kierowcy na A4 w Dolnośląskiem. Na odcinku między węzłami Godzieszów i Bolesławiec uszkodzona ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronowy na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Według władz obwodu zaporowskiego są osoby ranne, a uderzenie uszkodziło centrum handlowe. Na miejscu wybuchł pożar, trwa usuwanie skutków ataku i ustalanie pełnej skali zniszczeń. To kolejny rosyjski atak na ukraińskie miasta. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli również w urząd pocztowy w Sumach, gdzie zginął jeden mężczyzna, a drugi został ranny. Madryt prosi o pomoc Unię Europejską w walce z pożarami. Hiszpańskie władze zwróciły się do Unii Europejskiej o wsparcie w gaszeniu ognia w rejonie Madrytu. Tymczasem we Francji, w okolicach Bordeaux, z powodu pożarów ewakuowano już blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
2: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już w sumie od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret na zatoku Arcachon koło Bordeaux część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
1: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już 2 osoby podejrzane o spowodowanie pożaru niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na rmf24.pl. Tam również mamy zdjęcia i nagrania.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe. Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające. Co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
1: Teraz w faktach zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zgubić?